0: był już wcześniej notowany przez organy ścigania.
1: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
0: Późne lato to idealny czas na przycinanie krzewów, zwłaszcza malin. Zabieg ten wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Ważne jest, by usunąć stare i chore pędy, co zapobiegnie rozwojowi grzybów. Prawidłowe cięcie zapewni obfite plony w przyszłym roku.
1: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz. A to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy lata z radiem i telewizją polską nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca.
3: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy.
2: Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet tańca z gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
3: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie. Mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki? The Who w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała 4-letnia dziewczynka. Matka dziecka, prowadząc auto bez prawa jazdy, wjechała w drzewo, próbując uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura nie zastosowała aresztu wobec matki, biorąc pod uwagę jej stan psychiczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. W Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce. Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dziś, 13 sierpnia, na poziomie 1000 zginął 48-letni ślusarz. Na mężczyznę zsunął się element demontowanej obudowy ścianowej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować. Przyczyny wypadku badają obecnie odpowiednie służby.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Trzej młodzi mężczyźni mieli oblać 17-latka benzyną i podpalić. Nastolatek z rozległymi poparzeniami walczy o życie w szpitalu, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili do tymczasowego aresztu. Śledczy badają motywy ataku. W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
0: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie.
0: W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torcz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną.
1: Dramatyczna sytuacja Lecha Poznań. Piłkarze mistrza Polski, lecący na rewanżowy mecz Ligi Europy z KI Klaksvik, zostali uwięzieni w Norwegii. Gęsta mgła nad Wyspami Owczymi uniemożliwiła lądowanie, zmuszając samolot do powrotu do Bergen. Klub czeka teraz na decyzję UEFA w sprawie terminu rozegrania meczu.
2: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze staje dziś przed kluczowym rewanżem z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Po porażce 0-1 w pierwszym meczu zespół jest zdeterminowany, by odrobić straty. Trener Michal Gasparik wierzy w awans, podkreślając znaczenie energii i wsparcie kibiców na własnym stadionie. Mecz zapowiada się emocjonująco, a Górnik liczy na niespodziankę. Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski? Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
1: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci.

0: 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 0,001 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: Panna Młoda w 172 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Cichan, pełen zazdrości, nie zdoła wyrzucić Hanser i Melicha ze starego domu, co prowadzi do napiętej kolacji w rezydencji Develioglu. Hanser i Melicha

0: trzymając się za ręce, odegrają przed Cichanem zakochaną parę, co wywoła jego wściekłość. Podczas tego spotkania Deria odkryje szokującą prawdę o dziecku Cichana i Bejzy, które w rzeczywistości urodziła Jonca. Konflikty i tajemnice rodzinne sięgną zenitu, a emocje będą kipieć. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17:20 w TVP2. To wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci fanów serialu. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20:55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20:15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? W 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zwodowana O Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacjach. Po Rwandzie i Majorce teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancha. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo, ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje, tym razem z czwartym singlem O Miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże. Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Led Zeppelin, Metallica i Tool – trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwig. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał dwa koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusich, uwieczniła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno. Royal Blood wraca z hukiem. Ich piąty album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel, Ten Over Ten, już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mi. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie 39-letni mężczyzna z tasakiem zniszczył 3 skutery, tłumacząc, że przeszkadzał mu ich hałas. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem, a całość została nagrana przez jednego z mieszkańców. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. Wczoraj rano w budynku przy Alei Szucha w Warszawie wybuchł pożar. Ogień szybko opanowano, ale zniszczył znaczną część mieszkania na parterze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja bada przyczyny zdarzenia, a nieoficjalne informacje wskazują na celowe podpalenie. Podejrzewany mieszkaniec został zatrzymany i przebywa w szpitalu psychiatrycznym.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Piasecznie doszło do nocnego rajdu, podczas którego pijany 37-latek uszkodził co najmniej 24 samochody. Mężczyzna zakończył swoją jazdę na murze i trafił do szpitala. Po wyjściu został zwolniony, ale czekają go dalsze czynności policyjne. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że alkohol za kierownicą to zawsze złe połączenie.
1: 4-letnia dziewczynka walczy o życie po wypadku, do którego doszło w Kampinoskim Parku Narodowym. Jej matka straciła panowanie nad samochodem, próbując uniknąć łosia i uderzyła w drzewo. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura przesłuchała matkę, która przyznała się do prowadzenia auta bez prawa jazdy. W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu.
2: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7:30 do 17:30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia.
1: Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia oferuje nie tylko wyjątkowy klimat, ale także dania i napoje o magicznych nazwach. Tymczasem fani serii czekają na premierę nowego serialu o przygodach młodego czarodzieja, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. W rolach głównych zobaczymy Dominika McLaughlina jako Harry'ego oraz Arabelle Stanton i Alastaira Stouta jako Hermione i Rona.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
2: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
1: We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. W Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
2: Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę?

0: siłę, by stawić czoła swoim problemom? X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku Belki dla aktywów do 100 tysięcy złotych, co ma zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Rząd liczy, że dzięki temu na warszawską giełdę trafi do 2030 roku około 25 miliardów złotych. W ramach tej samej uroczystości prezydent podpisał jeszcze 4 inne ustawy.
2: Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza.
3: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i grana. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz. A to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy Lata z Radiem i Telewizją Polską nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca. Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską. Maciej Maleńczuk, urodzony buntownik, który z ulicznego barda stał się ikoną elegancji, wciąż zaskakuje. Jego droga od krakowskich ulic do scenicznych świateł to gotowy scenariusz na film. Zaczynał jako charyzmatyczny frontman Pudelsów, a dziś w eleganckim garniturze nadal porusza tłumy swoją bezkompromisowością. Jego głęboki baryton i ostre teksty wciąż budzą emocje, a on sam nie zwalnia tempa, łącząc muzykę z aktorstwem i poezją.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk o' Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie w Toruniu, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domu. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Wczoraj w centrum Warszawy doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy przy ulicy Książęcej. W wyniku wypadku lekko ranny został 17-letni pracownik z Ukrainy, który został przewieziony do szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a inspektorzy budowlani badają przyczyny katastrofy. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, ma zostać przekształcona w luksusowy apartamentowiec.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
2: Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dziś, 13 sierpnia, na poziomie 1000 zginął 48-letni ślusarz. Na mężczyznę zsunął się element demontowanej obudowy ścianowej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować. Przyczyny wypadku badają obecnie odpowiednie służby.
1: Dziś rano na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszego. 71-letni mężczyzna został potrącony przez samochód i przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym, a służby apelują o ostrożność. W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi. Z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12:30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie.
2: Dziś wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC w rewanżowym meczu o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Po zwycięstwie 2-1 u siebie, drużyna z Podlasia przybyła do Glasgow z nadzieją na sukces. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że zespół jest gotowy na trudne wyzwanie i skupia się na grze. Mecz rozpocznie się o 20:30, a transmisję można śledzić w Polsat Sport 2 i Super Polsacie.
1: Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torsz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną.
1: Dramatyczna sytuacja Lecha Poznań. Piłkarze mistrza Polski, lecący na rewanżowy mecz Ligi Europy z KI Klaksvik, zostali uwięzieni w Norwegii. Gęsta mgła nad Wyspami Owczymi uniemożliwiła lądowanie, zmuszając samolot do powrotu do Bergen. Klub czeka teraz na decyzję UEFA w sprawie terminu rozegrania meczu.
2: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Górnik Zabrze staje dziś przed kluczowym rewanżem z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Po porażce 0-1 w pierwszym meczu zespół jest zdeterminowany, by odrobić straty. Trener Michal Gasparik wierzy w awans, podkreślając znaczenie energii i wsparcie kibiców na własnym stadionie. Mecz zapowiada się emocjonująco, a Górnik liczy na niespodziankę. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte m.in. w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie. Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem

0: Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zwodowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, hopper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. Policjanci z Olsztyna zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn. 46-latek, podejrzany o pranie pieniędzy i handel narkotykami, został ujęty w Hiszpanii dzięki międzynarodowej współpracy. Z kolei 30-latek, skazany za wyłudzanie kredytów, został zatrzymany na terenie powiatu olsztyńskiego. Obaj mężczyźni trafią do aresztu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacjach. Po Rwandzie i Majorce, teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Negley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Negley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancha. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo, ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał dwa koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusich, uwiecznyła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. The Who w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzący weekend Warszawę czeka znaczące ocieplenie. Już od piątku temperatura będzie rosła, osiągając kulminację w niedzielę, kiedy termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Cały weekend zapowiada się bez opadów, a sobota będzie szczególnie słoneczna. Mieszkańcy stolicy mogą więc planować aktywności na świeżym powietrzu, pamiętając o ochronie przed słońcem.
2: Belgrad, stolica Serbii, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojej bogatej historii i urokliwym krajobrazom. Miasto, które przeszło przez wiele burzliwych okresów, oferuje liczne zabytki, takie jak twierdza Kalemegdan czy cerkiew świętego Sawy. Bezpośredni lot z Krakowa do Belgradu trwa niespełna 2 godziny, co czyni go łatwo dostępnym celem podróży. Warto również spróbować lokalnej kuchni, w tym tradycyjnych cevapcici i burek. W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku. W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7.30 do 17.30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5. piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać. W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W okolicach Szczytnej i Polanicy Zdroju pojawiły się doniesienia o pumie. Starostwo powiatowe w Kłodzku apeluje o ostrożność podczas spacerów po lasach. Mimo braku dowodów, leśnicy nie lekceważą zgłoszenia i zwiększają czujność. Władze podkreślają, by nie zbliżać się do zwierzęcia i informować odpowiednie służby. We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Na rynku hurtowym paliw odnotowano dziś drastyczne podwyżki cen. Orlen i BP Europa prowadzą we wzrostach cen benzyny, co jest złymi wiadomościami dla kierowców. Ceny benzyny PB95 wzrosły o 85 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 74 zł. To efekt globalnych napięć i rosnących cen ropy naftowej. Ropa Brent zyskała ponad 11% w ciągu tygodnia, co wpływa na sytuację na stacjach paliw. Kierowcy muszą się przygotować na dalsze wzrosty cen w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii. Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. We wtorkowym losowaniu lotto padła 1/6, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. W Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
2: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu. Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt ta około 7 miliardów złotych.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
2: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
2: A Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek. Zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
2: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3 tysiące złotych. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia pogoda, dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, znani z programu Rolnik Szuka Żony, nie przestają zaskakiwać. Po ogłoszeniu, że spodziewają się dziecka, Ania postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy czas na sesji brzuszkowej. Oczywiście, różowa suknia była jedynym słusznym wyborem, bo przecież jak inaczej podkreślić ten magiczny moment? Ciekawe, czy przy kolejnej sesji zdecyduje się na coś bardziej odważnego, może niebieski? W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy, lata z radiem i telewizją polską, nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po ponad dwóch dekadach od rozstania postanowili dać sobie drugą szansę. Ich syn, Xavier, zauważył, że mimo rozwodu w oczach kościoła wciąż są małżeństwem. Ciekawe, czy to miłość, czy może po prostu nostalgia za dawnymi czasami.
1: Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje, tym razem z czwartym singlem O Miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mazowsze szykuje się na wielkie pożegnanie lata z przytupem. 29 sierpnia multimedialny park Fontan w Warszawie zamieni się w centrum kultury i tradycji. Czwarty festiwal kultury Mazowsza to nie tylko koncerty i spektakle, ale też warsztaty, które pozwolą zanurzyć się w lokalnych zwyczajach. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Jary i Patrycja Markowska. A dla fanów teatru przygotowano spektakle inspirowane słowiańską mitologią. To wszystko pod czujnym okiem samorządu województwa mazowieckiego, który wie, jak zrobić show.
1: Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce. Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione. W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12:30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Na Dolnym Śląsku, w okolicach Szczytnej i Polanicy Zdroju, pojawiły się doniesienia o możliwej obecności pumy. Starostwo powiatowe w Kłodzku ostrzega mieszkańców i turystów, apelując o ostrożność w lasach. Zgłoszenie pochodzi od jednej osoby, ale brak dowodów w postaci zdjęć czy śladów. Służby monitorują sytuację i przypominają o zachowaniu bezpiecznej odległości w przypadku spotkania z dużym zwierzęciem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
2: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
1: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 23 stopnie w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w ministerstwie.
2: Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem. Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projekt możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji. W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tiraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów. Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
0: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
0: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacje. Po Rwandzie i Majorce, teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa.
3: Na planie powracającego serialu Rancho pojawił się nie kto inny jak sam premier Donald Tusk, zaskakując obsadę swoją wizytą. Artur Barciś, znany jako Czerepach, żałuje, że nie sprawdził, czy Tusk nosi perukę, jak jego serialowy odpowiednik. Fani z niecierpliwością czekają na grudniową premierę, a emocje sięgają zenitu. Ciekawe, czy nowy sezon przyniesie więcej politycznych niespodzianek niż wizyta samego premiera.
2: Cezary Jacques, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Jacques radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancza. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo. Ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet tańca z gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach. Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów.
3: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im, hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku. Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
2: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mi. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. Łokik nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
2: Belgrad, stolica Serbii, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojej bogatej historii i urokliwym krajobrazom. Miasto, które przeszło przez wiele burzliwych okresów, oferuje liczne zabytki, takie jak twierdza Kalemegdan czy cerkiew świętego Sawy. Bezpośredni lot z Krakowa do Belgradu trwa niespełna 2 godziny, co czyni go łatwo dostępnym celem podróży. Warto również spróbować lokalnej kuchni, w tym tradycyjnych cevapcici i burek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku. W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7.30 do 17.30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia. Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research.
1: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MAIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych. W okolicach Szczytnej i Polanicy Zdroju pojawiły się doniesienia o pumie. Starostwo powiatowe w Kłodzku apeluje o ostrożność podczas spacerów po lasach. Mimo braku dowodów, leśnicy nie lekceważą zgłoszenia i zwiększają czujność. Władze podkreślają, by nie zbliżać się do zwierzęcia i informować odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wiecznym mieście.
1: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 0,001 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura także 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia, co stawia ją w

0: Zabić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji. W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z Hookiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
2: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
0: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, znani z programu Rolnik Szuka Żony, nie przestają zaskakiwać. Po ogłoszeniu, że spodziewają się dziecka, Ania postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy czas na sesji brzuszkowej. Oczywiście, różowa suknia była jedynym słusznym wyborem, bo przecież jak inaczej podkreślić ten magiczny moment? Ciekawe, czy przy kolejnej sesji zdecyduje się na coś bardziej odważnego, może niebieski? W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy, lata z radiem i telewizją polską, nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po ponad dwóch dekadach od rozstania, postanowili dać sobie drugą szansę. Ich syn, Xavier, zauważył, że mimo rozwodu, w oczach Kościoła wciąż są małżeństwem. Ciekawe, czy to miłość, czy może po prostu nostalgia za dawnymi czasami.
1: W Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje, tym razem z czwartym singlem O Miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mazowsze szykuje się na wielkie pożegnanie lata z przytupem. 29 sierpnia multimedialny park Fontan w Warszawie zamieni się w centrum kultury i tradycji. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza to nie tylko koncerty i spektakle, ale też warsztaty, które pozwolą zanurzyć się w lokalnych zwyczajach. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Jary i Patrycja Markowska. A dla fanów teatru przygotowano spektakle inspirowane słowiańską mitologią. To wszystko pod czujnym okiem samorządu województwa mazowieckiego, który wie, jak zrobić show.
1: Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierzę wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie.
2: W Piasecznie doszło do nocnego rajdu, podczas którego pijany 37-latek uszkodził co najmniej 24 samochody. Mężczyzna zakończył swoją jazdę na murze i trafił do szpitala. Po wyjściu został zwolniony, ale czekają go dalsze czynności policyjne. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że alkohol za kierownicą to zawsze złe połączenie.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie Parku Militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane.
2: PKP ogłosiły przetarg na budowę nowego dworca kolejowego w Łapach. Oferty można składać do 28 sierpnia, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Nowy budynek będzie jednokondygnacyjny, z poczekalnią, toaletami i przestrzenią do wynajęcia. Dworzec zostanie przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, a teren wokół zostanie zagospodarowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pasażerowie skorzystają z nowego obiektu do końca 2027 roku. W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. Na Dolnym Śląsku, w okolicach Szczytnej i Polanicy Zdroju, pojawiły się doniesienia o możliwej obecności pumy. Starostwo powiatowe w Kłodzku ostrzega mieszkańców i turystów, apelując o ostrożność w lasach. Zgłoszenie pochodzi od jednej osoby, ale brak dowodów w postaci zdjęć czy śladów. Służby monitorują sytuację i przypominają o zachowaniu bezpiecznej odległości w przypadku spotkania z dużym zwierzęciem. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torsz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
2: Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem. Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projekt możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą również 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania

0: Express. W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji. W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Our Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek. Zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
2: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak.
1: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochonowiczów, znanych jako Andziaks i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie. Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacjach. Po Rwandzie i Majorce, teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Niggley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Niggley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Nowa adaptacja Harry'ego Pottera od HBO już wzbudza emocje, a to jeszcze przed premierą. Fani są podzieleni, ponieważ z jednej strony cieszą się na nowe odcinki, a z drugiej nie mogą przełknąć zaangażowania J.K. Rowling, która regularnie wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Aktorka Belle Powley, która zagra ciotkę Petunię, otwarcie krytykuje poglądy Rowling, ale podkreśla, że miłość do magicznego świata nie musi iść w parze z poparciem dla jego twórczyni. Premiera serialu zaplanowana jest na Boże Narodzenie, więc szykujcie się na świąteczną dawkę magii i kontrowersji.
1: Kuba Wojewódzki znowu w akcji. Tym razem gwiazdor TVN postanowił pokazać, że przepisy drogowe to dla niego tylko sugestie. Wsiadł do swojego Ferrari za 3 miliony złotych i zaparkował, gdzie mu się podobało. Najpierw przy barze, potem przy straganie. Może myślał, że jego luksusowy wóz jest niewidzialny dla straży miejskiej? To nie pierwszy raz, kiedy Kuba pokazuje, że prawo to dla niego tylko zbiór nudnych zasad. Ciekawe, czy tym razem też uda mu się uniknąć konsekwencji. Wielka Brytania postanowiła zrobić prezent Polsce, wysyłając z powrotem Stuarta B., znanego youtubera, który zasłynął w skandalu Pandora Gay. Ten internetowy celebryta, oskarżony o kontakty seksualne z nieletnimi, wyląduje w Warszawie 13 sierpnia. Ciekawe, czy jego powrót będzie równie spektakularny jak jego ucieczka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może spędzić nawet 12 lat za kratkami. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, świętuje dziś swoje 88 urodziny. Od chłodnej arystokratki po ulubioną jurorkę Polaków. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zagrała w ponad 100 filmach, ale to rola Izabeli Łęckiej w Lalce na zawsze wpisała ją w historię. A jej życie prywatne? Trzy małżeństwa, burzliwe romanse i niezależność, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe. Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Anika Niles, perkusistka, która nigdy nie słuchała Rush, teraz gra partię legendarnego Nila Perta. Tak, dobrze słyszeliście. Niemiecka artystka, mimo braku wcześniejszego kontaktu z twórczością zespołu, zdobywa serca fanów na całym świecie podczas trasy koncertowej Rush. A to wszystko zaledwie kilka lat po śmierci Perta. Cóż, wygląda na to, że czasem nie trzeba być fanem, by stać się częścią legendy. A dla polskich fanów mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
2: Belgrad, stolica Serbii, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojej bogatej historii i urokliwym krajobrazom. Miasto, które przeszło przez wiele burzliwych okresów, oferuje liczne zabytki, takie jak twierdza Kalemegdan czy cerkiew świętego Sawy. Bezpośredni lot z Krakowa do Belgradu trwa niespełna 2 godziny, co czyni go łatwo dostępnym celem podróży. Warto również spróbować lokalnej kuchni, w tym tradycyjnych cevapcici i burek.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
2: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7.30 do 17.30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia. Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
1: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do światowej organizacji handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szpital Miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MAIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Anita Włodarczyk, rekordzistka świata i legenda rzutu młotem, zajęła 4. miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Złoty medal zdobyła Finka Silja Kosonen, która osiągnęła wynik 76,28 metra. Aleksandra Śmiech uplasowała się na 8. pozycji. Włodarczyk, mimo braku medalu, pozostaje jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hubert Hurkacz nie zmierzy się z Corentinem Moutetem w 1. rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Francuz wycofał się z zawodów, a jego miejsce zajmie jeden z zawodników z kwalifikacji. Problemy z pogodą opóźniają jednak wyłonienie nowego rywala dla Polaka. Rywalizacja w głównej części turnieju ma rozpocząć się już dzisiaj. Iga Świątek zmierzy się dziś z Jeleną Rybakiną w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Obie zawodniczki spotkały się na korcie już 12 razy, a ich dotychczasowy bilans to 6-6. Rybakina, reprezentująca Kazachstan, w półfinale pokonała Coco Gauff, a zwycięstwo w finale może przybliżyć ją do liderki rankingu WTA, Aryny Sabalenki. Dla Świątek to pierwszy finał od niemal roku, kiedy triumfowała w Cincinnati. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłka opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 0,001 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy narodzenie. W rolę Harry'ego

0: Inną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
1: Archer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, ósmy odcinek. Zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: W 4265 odcinku na wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły trzy cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 26 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Letnie ciepło, dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. Oznacza to, że prawie milion samotnych seniorów otrzyma średnio o 253 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta pozwoli na realny wzrost wypłat dla wdów i wdowców. Średnia całkowita wartość świadczenia wzrośnie o około 6,4%. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet, o tym imieniu w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancza. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo, ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze. W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach. Kultowy serial Rancho powraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje. Tym razem z czwartym singlem O Miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże.
1: Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno. W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. Łokik nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierzę wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionej 45-letniej kobiety. Niestety, finał okazał się tragiczny, gdyż odnaleziono jej ciało w Wiśle. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w Wawrze, a w działaniach uczestniczyli strażacy z grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Teraz śledczy będą badać okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władzę przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torcz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem.
2: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu III Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta.
1: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
2: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh & Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
1: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
2: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
1: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu.
1: Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. 7 września o 20.05.

0: tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? W 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki. X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 28 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak.
1: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces.
1: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu. Gdynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 27 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Nazywam się Magdalena Mikołajczyk. W internecie znana jestem jako Matko Jedyna i mam lat 47.
2: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość, gdybyś mogła się cofnąć w czasie i wiedziała już to, co teraz wiesz?
1: Jesteś dość. To jest coś, czego nie słyszymy i co ciężko nam powiedzieć samym sobie. Mówię do moich dzieci już od jakiegoś czasu, nie, bo wyrosły pluski, ale może do tego wrócę. Mówię tak, jesteś ważna, jesteś dobra, jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś kochana, jesteś dobra, jesteś silna, jesteś dzielna, jesteś wrażliwa, jesteś odważna. Jesteś najlepszą Zoją, najlepszą Nataszą, jaką możesz być, bo jesteś sobą. Jesteś dość.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Czy jesteś zadowolona z życia? To jest zawsze pierwsze pytanie, które zadaję, ale może zadam je trochę inaczej. Co sprawia, że jesteś zadowolona z życia? O.
1: Zdrowie, stabilizacja, bezpieczeństwo finansowe, zaopiekowane dzieci, ale zdrowie na pierwszym miejscu.
2: A co według ciebie, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?
1: Zdrowie. Nie myślałam kiedyś tak, że będę myślała jak stara babcia, czyli i zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Natomiast zdarzyło się kilka takich sytuacji, w których okazało się, że no bez tego zdrowia ani rusz, że możemy sobie mówić górnolotnie o miłości, natomiast kiedy nie ma zdrowia, to i z miłością ciężko. Jak jest zdrowie, to resztę da się załatwić, bo na wiele rzeczy mamy wpływ, na zdrowie też, na stan zdrowia, w jakim możemy te różne nasze dolegliwości przebywać, na stan taki psychofizyczny. Natomiast są takie twarde jednostki chorobowe, na które wpływu nie mamy i już dzisiaj wiem, że bez tego zdrowia nic się nie da załatwić. A jak się ma zdrowie i fizyczne, i psychiczne, to wtedy można szukać, można się rozwijać, można gdzieś tam w sobie, w środeczku patykiem grzebać.
2: Kilka mam takich pytań z tej mojej listy. Pewnie gdzieś tam będziemy zbaczać, ale jeszcze jedno mam takie. To jest pytanie, na które często tak zauważyłam, że mimo tego, że wydaje mi się, że pytania większego kalibru się pojawiają, to tutaj się zatrzymuje wiele kobiet. Z czego jesteś dumna?
1: Chciałoby się odpowiedzieć jedną rzeczą, nie ma jednej rzeczy. Już od jakiegoś czasu myślę sobie, że bardzo dobrze umiemy sobie odbierać. Jesteśmy świetne, mówię tutaj, mam na myśli kobiety w głównej mierze, bo to one są odbiorczyniami moich treści. Bardzo dobrze potrafimy ujmować sobie, ale masz ładne włosy, ojej, tak dawno nie byłam u fryzjera, ładnie ci w tej sukience, ona jest z lumpeksu. Ale masz ładne buty, co ty to takie stare? Zamiast powiedzieć dziękuję i przyjąć i ucieszyć się, to my za wszelką cenę bronimy się przed tym. Takie mam wrażenie, to są moje odczucia. Natomiast jeżeli chodzi o zdobycze, w ogóle osiągnięcia swoje, to już jesteśmy mistrzyniami w nieprzyznawaniu sobie korony mistrzowskiej i w odejmowaniu sobie umiejętności, zasług. Ja od jakiegoś czasu staram się dostrzegać i też doceniać, bo to jest, duma jest o docenianiu, o umiejętności zobaczenia tego, co zrobiłam. Nie o tym, co mi się udało, bo też bardzo często mówimy sobie, o, udało mi się w życiu osiągnąć coś tam. Nie, to mi się nie udało. Ja to zrobiłam, ja to osiągnęłam i to nie jest kwestią przypadku ani szczęścia. Oczywiście jest łódź szczęścia przy tym często, natomiast ja bym chciała docenić pracę, którą wkładamy w nasz rozwój i ja jestem dumna z tego, że napisałam książkę, z tego, że miałam wspaniałe życie estradowe, artystyczne, z tego, że mam bardzo dobrych, wspaniałych obserwatorów, odbiorców, z którymi dzielę się treściami, ale to moje treści sprawiły, że oni są, więc jestem dumna z tego, że w taki sposób prowadzę swoje życie zawodowe, że mogę żyć robiąc to, co naprawdę sprawia mi przyjemność. Jestem dumna bardzo ze swoich dzieci, z moich córek. Jestem dumna, że mając trudną przeszłość, mieszkam w fajnym domu i założyłam wspaniałą rodzinę. No i jestem dumna, że takie dziewczyny jak ty do mnie się odzywają, żeby porozmawiać o ważnych rzeczach.
2: Pięknie. Te słowa właśnie gdzieś mi dzisiaj krążą w głowie. Chyba jakiś jeden twój post przeczytałam, gdzie się pojawiało, ale nie post, tylko wpis na bloga. My często dobieramy te słowa, tak jak wspomniałaś, że na przykład nam się udało, nie? Same sobie robimy słowami krzywdę. Czy masz jeszcze jakieś takie, których starasz się nie używać?
1: Tak, oj, mam wiele takich, których próbuję unikać. Oczywiście nie zawsze z sukcesem. Na pewno nigdy nie mówię, że ktoś przegrał walkę z chorobą, bo to nie jest ani walka, ani przegrana. Na pewno nie nazywam chorych dzieci wojownikami. To jest dla mnie bardzo krzywdzące i odbierające tym dzieciom możliwość bycia dzieckiem. Bardzo staram się unikać słów muszę. Zawsze, na pewno, tych takich rzeczy, które bardzo łatwo podważyć i też sama staram się podważać je u siebie. To są często zniekształcenia, bo kiedy mówimy, bo ja zawsze, zawsze mi się nie udaje. I od razu pytanie, zawsze? Na pewno zawsze? Czy wszystko ci się nie udaje? Na pewno wszystko? Żeby się głębiej zastanowić nad tym. Ostatnio zdarzyła mi się taka rzecz, że ktoś skomentował mnie i ja właśnie swoim sposobem podważyłam to, czy na pewno, czy zawsze, czy ktoś coś musi zrobić. No i odezwały się osoby broniące tamtego komentarza, że o Jezu, ale jestem czepialska. Ja, skoro zwracam uwagę na słowa, a one zostały powiedziane w dobrej intencji. Wiadomo, co dobrymi intencjami jest wybrukowane, to po pierwsze, a po drugie, to słowa są ważne, to słowa budują, słowa potrafią zranić i jeżeli możemy sprawić, że słowami coś zbudujemy, a nie zniszczymy, no to budujmy to, zwracajmy na to uwagę. Dlaczego na to nie patrzeć? Dla mnie słowa są bardzo ważne. Tak jak w Matrixie ludzie widzieli świat cyferkami, numerkami, tak ja widzę świat słowami i one są dla mnie niezwykle ważne. Dlatego jeżeli ktoś przychodzi do mnie i spodziewa się, że ja nie będę zwracać uwagi na słowa, no to się myli i ja inaczej. Ja nie zmienię tego, że komuś się to nie podoba. To jest moje i ja się z tym dobrze czuję i ja nie jestem w stanie sprawić, że ktoś się będzie przy mnie czuł dobrze, bo ja nie jestem w stanie zgadnąć, co potrzebuje ktoś, kogo nie znam. A nawet jeżeli znam i on mi nie powie, to ja nie chcę odgadywać czyichś pragnień i potrzeb.
2: Jesteś artystką kabaretową, chociaż nie wiem, czy jeszcze występujesz, bo tego nie.
1: Występowałam, do niedawna występowałam jeszcze w serialu improwizowanym Urodzona dla paszy, ale z powodu bardzo smutnych wydarzeń ostatnich czasów, czyli z powodu odejścia Joasi Kołaczkowskiej. Na razie myślę, wszystko jest zawieszone, potem to się okaże, ale z kabaretem takim stricte już nie mam do czynienia już wiele lat.
2: Ale można powiedzieć, że jesteś, bo jakby tego nie zostawiasz. W środku cały czas
1: Tak,
2: jesteś.
1: nie zamykam tych drzwi.
2: Tak. Jesteś artystką kabaretową, napisałaś książkę, dzielisz się swoimi przemyśleniami na blogu, również w mediach społecznościowych. Czy ty w ogóle sobie paręnaście lat temu wyobrażałaś, że tak właśnie to się wszystko potoczy? Bo to się chyba jakoś tam nagle rozwinęło mocno, prawda? W sensie mówię o tej części pisanej w internecie.
1: To się rozwinęło, to się troszkę pozmieniało, ta część moja pisana, ale ona zawsze była gdzieś w tle. Natomiast ja sobie dopiero zdałam z tego sprawę, kiedy zaczęłam analizować tak trochę mocniej i w odpowiedzi na właśnie pytania takie z wywiadów, z rozmów różnych. Mianowicie, jak zaczęłam swoją drogę kabaretową, swoją ścieżkę estradowo-sceniczną, to myślałam, że to już jest to i to będzie na zawsze i że to jest moja droga, bardzo moja, i że ja nie chcę nic innego, i że ach, oto ja już wiem i znalazłam to. Natomiast to nie jest tak, że to nie było moje. My się zmieniamy. I sytuacja moja życiowa pokazała, że nie mogę realizować już tego, co robiłam dotychczas. Mianowicie urodziłam dzieci, po prostu. I przestałam mieć możliwość takiego uczestnictwa w życiu estradowym, wyjazdowym, jakie miałam do tej pory. A cały czas gdzieś we mnie tkwiła taka głęboka potrzeba realizacji artystycznej, a ponieważ ja pisałam teksty do kabaretów swoich wszystkich, może nie wszystkie, ale sporo. I zawsze to pisanie było taką moją drogą do tego, żeby sobie w jakiś sposób pomagać. No to w ciąży zaczęłam realizować taki mój projekt blogowy i okazało się, że to się spotyka z bardzo dużym zainteresowaniem, ze zrozumieniem i z dużą, jak to powiedzieć, potrzebą, żeby to było, z taką koniecznością ze strony innych kobiet, innych mam, bo ja od początku pisałam jak jest, nigdy nie robiłam tego w sposób taki, nazwę to w cudzysłowie parentingowy, czyli taki, ja to tak mówię, pastelowe kolory, piękne kadry, czyste dzieci. To się tak nie odbywa. To nie jest tylko takie i często o wiele więcej chce się powiedzieć o tych trudnych momentach, o tych momentach bezsilności, zmęczenia, zagubienia. No i zaczęłam o tym pisać i się okazało, że bardzo wiele kobiet mówi, ojej, czyli ja nie jestem nienormalna, czyli tak to wygląda, czyli ty też tak masz, aha, aha. No i ja też bardzo dużo w sobie mam takiego poczucia humoru i trochę sarkazmu i umiem o takich sytuacjach powiedzieć w sposób prześmiewczy i zaczęłam w taki sposób pokazywać to. Ale jednocześnie gdzieś po drodze spotkała nas trudna choroba mojej córki i okazało się, że te rzeczy, o których jak piszę, nie tylko są wesołe, tylko zaczynają być niezwykle trudne. No i tak sobie to przeżywałam w internecie razem z ludźmi. Była to swoista autoterapia dla mnie również, oprócz oczywiście profesjonalnej pomocy, z której korzystam cały czas. I się okazało, że i mnie to jest potrzebne, i ludziom, więc to trwa, to jest. Potem napisałam książkę i teraz sobie myślę, że chciałabym pisać książki, ale nie rezygnuję z twórczości w social mediach. I co cały czas jest pisanie w tym moim przypadku, czy to są krótkie formy, jak codzienny wpis na Instagram czy na Facebook, czy to są dłuższe rzeczy blogowe, których już od lat nie piszę, bo ta ścieżka się skróciła, to wszystko jest teraz w social mediach. Czy powieść, którą próbuję mozolnie z siebie wydostać i przelać na papier, na klawiaturę. Myślę, że dzisiaj, teraz, w tym momencie mojego życia mogę powiedzieć, że z pisaniem wiążę swoją teraźniejszość i przyszłość też.
2: A jeśli chodzi o ten kabaret, to on gdzieś tam, bo to też jest taki problem, nawet u mnie długo szukałam różnych swoich ścieżek i dalej szukam, ale zawsze jestem ciekawa, czy pomysł na kabaret, on był gdzieś w małej Magdzie, w nastoletniej Magdzie, czy...
1: Nie, to była też kwestia znalezienia się w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Ja trafiłam na studia do Zielonej Góry, a Zielona Góra jest zagłębiem kabaretowym i trafiłam do akademika, w którym był, bo teraz akademik jest w remoncie i nawet akademika teraz nie ma, klub studencki Gęba, w którym funkcjonowały ówczesne kabarety i też lider ówczesnego środowiska Władek Sikora, lider kabaretu Potem. No i on robił warsztaty kabaretowe, ja na te warsztaty trafiłam i po tych warsztatach już zostałam w tym środowisku i okazało się to moim chlebem, moim życiem, w zasadzie bardzo wiele oddałam też temu, ale prawda jest też taka, że też zapracowałam, bo na początku byłam bardzo, bardzo drewniana, bardzo mi nie szło, bardzo nie umiałam, ale zawsze mi się wydawało, że nie mam w sobie determinacji i konsekwencji, a co przeanalizuję swoje życiowe wybory, swoje kroki, to okazuje się, że one są tylko wynikami determinacji i konsekwencji, więc tak, tam to też było pracą, którą wykonałam, tylko wykonywałam ją nieświadomie, że o, ja to teraz siądę i będę pracować. To tak się nie odbywało, to się odbywało w jakimś takim przekonaniu, że ja chcę to robić, że ja chcę to realizować, że to jest moje i że ja potrzebuję i się udało.
2: A te pomysły na...
1: Się udało, przepraszam.
2: A właśnie.
1: Mi się nie udało, zrobiłam.
2: Zastanawiam się, jak wygląda proces pisania takich skeczy, bo mówisz, że ty większość pisałaś i w ogóle kto się kryje za tym, w sensie ciebie poznać poprzez blog i tak dalej, ale wiele osób znam tylko z telewizji, z internetu. Wyobrażam sobie, że o, mój tata fajnie opowiada kawały, może by się nadawał, ale wydaje mi się, że to jest dużo, dużo, dużo więcej i pewnie on by się nie sprawdził z jakichś tam innych powodów. Znaczy pewnie, nie wiem, tak mogłoby być, prawda? Jak to działa wszystko tam?
1: Już, na początku tylko powiem, że nie większość moich, tylko że ja w większości potrafiłam od początku do końca sama skecz napisać, nie? Ja zawsze byłam w kabaretach żeńskich, więc skład żeński ma to do siebie, że zresztą męskie też, że każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę, ale też współpracowałyśmy ze sobą tak, że Bardzo często to wynikało z naszych rozmów, z naszych wygłupów, z naszych pomysłów, a ktoś to siadał, spisywał i robił. Robiłyśmy to wspólnie w pierwszym zespole w Kabarecie Szum, a potem w Słoiczku pod Cukrzem. Szczęście ja przynosiłam gotowe teksty, natomiast one często były wynikami jakichś rozmów o czym, pomysłów, zbierania i tak dalej. Więc konstruowanie sketchu to jest, to nie siada się, to nie jest wena, która przychodzi. Tak samo zresztą jak pisanie książek, to nie jest wena. Można mieć pomysł, można mieć zamysł, ale pisanie książek to jest po prostu robota, praca taka i fizyczna, i psychiczna. I podobnie jest z pisaniem sketchu. Każdy sketch ma konstrukcję, każdy sketch musi mieć początek, zakończenie. Tak samo zresztą program kabaretowy. One nie są byle jak powkładane w godzinny czy tam półtorej godzinny program. To wszystko ma ręce i nogi, wszystko jest po coś i zazwyczaj, najczęściej na początku musi pojawić się pomysł. Jak wiadomo o czym, no to potem się wymyśla postacie, co to za postacie, kim one są, jakie one mają ze sobą relacje. No i finałowa wersja, czyli puenta, kluczowy moment. I zawsze się starałam, żeby te moje skecze, zawsze. Najczęściej starałam się, żeby te skecze, które piszę, miały też jakiś element refleksyjny, chociaż po latach okazuje się, że być może chodziło mi o jakąś inną refleksję wówczas, ale też zdarzało mi się pisać takie skecze, które można powiedzieć bez jakiegoś głębszego sensu, tylko takie do pośmiania się. Po części dlatego też odeszłam od kabaretu, że on zmierzył w stronę, w którą ja nie chciałam iść, bo ja chciałam zawsze od sztuki czegoś więcej niż powierzchowność. No i tak to jakoś trwało przez 20 lat.
2: I zastanawiam się, czy, znaczy, bo tak, ja to tak odbierałam na początku, jak sobie przypomnę, jak chyba mój tata mi wysłał filmik z lekiem, który reklamujesz w cudzysłowie. No i oczywiście to było śmieszne, a teraz dla mnie to zupełnie nieśmieszne i się zastanawiam, jakie były okoliczności i czy ten uśmiech na twarzy też miał być wywołany, czy właśnie to miało być szokujące. Jak to w ogóle było z tym znanym dosyć filmikiem, bo on też potem ruszył machinę, tak? Z tego, co się dowiedziałam.
1: Tak i nie. Ja pisałam już długo, ale w filmiku zaistniałam jako sułtanka internetu i bardzo wiele do mnie ludzi wtedy przyszło, ale też bardzo wielu za chwilę odeszło, bo zobaczyli, że ja tutaj nie śmieszkuję sobie o niczym. Tylko piszę te rzeczy i one są czasem bardzo poważne i bywają bolesne i trudne, a nie każdy chce się zmierzyć z takim swoim trudnym tematem, nie każdy chce się dotknąć w siniak. A jak to było? To było... Ja w mojej głowie się cały czas takie rzeczy kotłują. Ja mam to non-stop, że coś chodzę, wymyślam, gadam sobie pod nosem, wymyślam słowa, i bardzo, bardzo wielu z tych rzeczy nie realizuję. A to była taka rzecz, że ja poczułam, że ja chcę to zrealizować, chcę skończyć, chcę to nagrać, zagrać i dokończyć, ale nie było planu. Tam nie było, że o, ja to teraz wymyślę, tylko podzwoniłam do swoich kolegów, ej, idziemy, zrobimy, i oni no. I przyszliśmy, zrobiliśmy i w momencie, kiedy ja opublikowałam ten filmik, to byłam z córką w szpitalu, ponieważ jeździłyśmy bardzo długo do szpitala, do Warszawy, z Zielonej Góry jest 500 kilometrów i co tydzień jeździłyśmy albo ja z nią, albo mąż z nią do Centrum Zdrowia Dziecka. No i jak ja go wrzuciłam, to potem pojechałam z córą na podanie leków. No i nagle jestem ze śpiącym dzieckiem na lotnisku w Warszawie, chcę wrócić do domu, śpiącym na rękach mi. I odebrałam milion telefonów, bo okazało się, że zrobił się szał, że bardzo wiele osób chce ze mną rozmawiać nagle, a jak to się stało? I to było takie paradoksalne i śmieszne, że ja stojąc z tym dzieckiem po chemii na rękach, sama w jednym z największych epizodów depresyjnych w swoim życiu opowiadałam, jak to jest zrobić najśmieszniejszą rzecz wówczas w Polsce, w internecie. Wszystko ma swoją jasną, ciemną stronę, wszystko ma dobre i złe aspekty, wszystko ma plusy i minusy i podobnie zresztą w mojej pracy takiej komicznej, że to nie jest tylko to, nie? Zresztą My ludzie składamy się z wielu czynników. Jesteśmy bardziej złożeni niż tylko smutek, tylko radość, tylko złość, albo tylko gniew, albo tylko beztroska. No i teraz kwestia, żeby zachować ten balans w życiu, żeby wszystkiego było równo, wszystkiego, a jeśli nie równo, to w jakichś zbliżonych proporcjach, albo w takich proporcjach, które nie krzywdzą, nie są kłopotliwe. I tak to było z tym moim filmikiem, natomiast ja nie chciałam od tej pory już robić tylko śmieszków, mimo że ja mam ten swój komiczny zadzior, ten nie wiem, czy to jest talent, czy to jest wypracowane, mam ten dar, umiem być komiczna i sobie to wykorzystuję, bo ja sobie wrzucam śmieszne rolki na Instagram cały czas i na Facebook, natomiast wiedziałam, że to nie jest to, co ja chcę robić. To jak się zdarzy jeszcze kiedyś w życiu, to tak, pewnie moje ego z radością przyjmie takie połechtanie wielomilionowe kolejne, ale że to nie jest moim celem, bo to też jest presja. A presja nam nie służy do niczego, na pewno nie do zdrowienia.
2: No jak już jesteśmy przy tych takich właśnie tematach trudniejszych i zahaczamy o to zdrowie psychiczne, to właśnie chciałam zapytać, czy, bo z tego co wiem długo już, no właśnie, chciałam powiedzieć, walczysz, widzisz, z depresją i to jest, właśnie, te słowa mają moc. Ty mówisz głośno o tych problemach. Oczywiście masz dużo ludzi, którzy bardzo mocno dziękują. Zdarzają się też jakieś pojedyncze pewnie przypadki, które krytykują. Ale czy już jesteś w stanie na przykład podpowiedzieć, co zrobić, żeby te właśnie upadki były mniej bolesne niż wzloty, właśnie żeby był ten balans, o którym mówiłaś? Czy już masz jakieś takie swoje wyrobione sposoby na to, żeby te dołki w cudzysłowie były mniejsze? No bo one się pojawiają tak czy siak, nie? Nawet jeśli ktoś nie jest w depresji.
1: To się zdrowym pojawiają. Nie trzeba mieć kryzysu psychicznego, żeby się gorzej czuć. Właśnie o tym pisałam ostatnio. Tak, i z tej mojej potrzeby wzięła się kolejna moja działalność, moja misja wielka w internecie, tak się śmieję. 5 lat temu zaczęłam się zastanawiać, jak ja mogę sobie pomóc, co ja mogę zrobić, żeby mi było lepiej, kiedy już potrafię rozpoznać, że zbliża się coś trudnego, coś wciągającego, kiedy wiem, że stoję na krawędzi studni jakiejś, albo kiedy zapadam się w sofę. Po tylu latach życia z zaburzeniem jakimkolwiek psychicznym da się już wyczuć takie momenty. I ja zastanowiłam się, jak ja mogę sobie pomóc, żeby tego było jak najmniej, albo żeby, tak jak mówisz, upadać na podusie, a nie na żwir, na kolana. No i oprócz pracy ze specjalistami, którą niezmiennie i niezmiernie polecam wszystkim i jak ktoś do mnie pisze z prośbą o pomoc, to jego natychmiast wysyłam do specjalisty, bo po pierwsze, ja nie mam kompetencji, żeby pomagać, a po drugie, nawet gdybym miała, to nie robi się takich rzeczy przez internet, to tak nie wygląda. Więc oprócz pracy ze specjalistami pomyślałam sobie, że dobrze byłoby, gdybym ja utrzymywała siebie w takim komforcie psychicznym, w takiej higienie psychicznej, w takim, nazwijmy to, dobrej energii, żeby się nie rozszarpywać, żeby sinusoida nie wybijała w górę, ani żeby nie zapadała się. Bo to, co jest trudne w przypadku życia z zaburzeniami, no to zbyt wielkie amplitudy. Gdy jest stabilnie, jest dobrze. Ja przestałam oczekiwać, że będzie cudownie cały czas. Ja chcę, żeby było stabilnie, a im bliżej zera, tym bezpieczniej. No i postanowiłam sobie, wymyśliłam, że skoro i tak piszę w internecie codziennie, to żeby to pisanie ukierunkować, żeby doceniać to, co mam. I wymyśliłam sobie, że zacznę pisać pod hashtagiem jeden wpis dziennie, przez cały rok codziennie i zobaczymy, dokąd mnie to zaniesie. I wymyśliłam pierwszy hashtag, to był jaram się na dobre i jaraj się na dobre. I postanowiłam sobie, że codziennie znajdę coś dobrego każdego dnia w swoim życiu. No i taka byłam z siebie zadowolona przez 2 tygodnie, a po 2 tygodniach się okazało, że o matko boska, kochana, co ja zrobiłam? Skończyły mi się dobre rzeczy po 2 tygodniach i co teraz? No i okazało się, że jeżeli tych dobrych rzeczy nie mam albo ich nie zauważę, to ja sobie muszę je zrobić, żeby było o czym napisać. I to zaczęło być dbaniem o swój dobrostan, A potem w marcu przyszedł COVID, pandemia i koniec świata i pomyślałam, że no to świetnie, bardzo sobie dobrze wymyśliłam, ale paradoksalnie to mnie bardzo trzymało w górze, bo ja chciałam znajdować dobre, chciałam znaleźć codziennie coś dobrego i znajdowałam. I od drobiazgów typu bardzo pyszna herbata i fajnie, że mam 20 minut, żeby usiąść ją wypić, po naprawdę wielkie rzeczy. Zaczęłam sobie nawet notować, że o to by było fajne i jeszcze to i to, a jak nie będę miała, to tutaj mam zanotowane. Więc pod koniec roku miałam tyle notatek, że już wiedziałam, że już ich nigdy nie wykorzystam. I nie chodziło o to, że moje życie się diametralnie zmieniło, tylko zmieniło się moje postrzeganie, bo to były rzeczy, które były do tej pory tak samo obecne w każdym moim dniu, tylko za każdym razem mówię, świeciłam latarką gdzie indziej, a teraz sobie naświetlałam te dobre i te ważne rzeczy, bo bardzo łatwo nam zauważyć braki, czego nie ma, a docenianie jest bardzo niedocenione. I wiesz, to nie jest naturalne dla każdego człowieka na świecie, że ma dwie ręce i dwie nogi. Więc doceńmy to, że mamy te dwie ręce i te dwie nogi, że mamy dom, że mamy książkę do poczytania, że mamy do kogo zadzwonić, że mamy herbatę, w czym zrobić, gdzie zrobić, że siedzimy w ciepłym, że mam suche ubranie, że mam pralkę. To są rzeczy, których nie wszyscy mają. I od tego się zaczęła moja droga nowa w internecie, czyli od 5 lat codziennie. Piszę, robię wpis i raz na rok zadaję sobie hashtag, wymyślam hashtag i te wszystkie hashtagi są o moich potrzebach i okazuje się, że nie tylko o moich, bo bardzo wiele osób, tak samo jak ja, jak ty, jak wiele z nas potrzebuje wsparcia, docenienia, zauważenia, ukojenia, więc ja głaszcząc siebie, głaszczę też okolicznych ludzi, okoliczne głowy, zwierzątka i świat.
2: Pięknie. Dużo wątków mi się kotłuje w mojej główce. Mam nadzieję, że nie przedłużę. Przełomowy moment, to jest takie pytanie właśnie z tych może trudniejszych. Czy był w twoim życiu jakiś taki przełomowy moment, który wywrócił?
1: Najpierw mi przychodzi do głowy, że nie było jednego, że było wiele, natomiast jest moment, który spowodował zmianę myślenia i to jest moment narodzenia pierwszego dziecka. Aczkolwiek to też było poprzedzone kilkuletnim zabieganiem o to dziecko, więc to nie był, nawet jeżeli ciąża trwa 9 miesięcy, to nie jest moment, a u nas jeszcze to było poprzedzone kilkoma latami, więc w perspektywie życia tak, to jest moment, ale dla mnie to było kilka długich lat. Potem, jak to dziecię pierwsze się urodziło, to był moment narodzin drugiego dziecka, poprzedzony zachorowaniem pierwszego. Potem, jak już narodziłam drugie dziecko, to był moment mojej diagnozy. Więc tych momentów naprawdę, naprawdę jest wiele, albo jest to jeden wielki przełomowy moment. Nie potrafię powiedzieć, czy pomiędzy nimi były takie dziurki, w których nic się nie działo. Nie mam takiego momentu, że a, od teraz to już tak. Gdybym się zaczęła nad tym zastanawiać, a to mi się teraz właśnie kotłuje w głowie, to takich momentów było bardzo wiele. Mniejszych, większych. Wiesz, czasem sobie myślimy, mogłam postąpić inaczej, mogłam zrobić coś innego, ach, jestem zła, że coś się wydarzyło, że coś poszło tak, ale gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło wtedy i co być może było trudne i na co być może jestem w sobie trochę zła, to nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem teraz, z tym, co mam i z tym, czego mi brak, i nie szłabym sobie po ścieżce, po której jest mi wygodnie iść dzisiaj i z bagażem, który sobie wzięłam na plecy. Więc czy jest sens być złym na te momenty? No tak, bo złość to też jest emocja, która jest ważna, potrzebna i która coś robi, ale w głębi siebie ja wierzę, że wszystko po coś i że nawet jeżeli nie wiemy po co, no to fajnie, jak się to w międzyczasie okaże, ale wcale nie musimy jednocześnie wszystkiego wiedzieć, żeby zaufać procesowi.
2: No to się mi tutaj zmiksowało z pytaniem o to, czego żałujesz, czy coś byś zmieniła w swoim życiu, i to też jest.
1: Też tak. Inaczej, nie podjęłabym kilku decyzji, które były głupie po prostu z perspektywy czasu. takie szczeniackie, ale one nie były, to nie były decyzje dotyczące poważnych rzeczy, tylko to były decyzje, które przyprawiły mnie o piekące poczucie wstydu, przyprawiają nadal, które też jest potrzebne, a które każdy z nas też w sobie ma, więc czy ja wiem, czy bym zmieniła? Chciałoby się, tak myślę teraz, chciałabym mieć takie kryształowe, piękne życie, bez przyszłości wstydliwej i żenującej momentami, ale czy to byłabym ja?
2: Czy możemy trochę wejść właśnie w te trudniejsze tematy, trudniejsze momenty? Jak sobie radzić z nimi? No właśnie, jesteśmy w takim momencie, gdzie przez social media i tak dalej obserwujemy różne historie, tak jak na przykład ostatnia sytuacja z Asią. No, to są rzeczy, na które zupełnie nie mamy wpływu, ale też trudno nam o tym zupełnie nie myśleć. Ty miałaś takich momentów, po prostu... Jak sobie radziłaś? Jak można reagować tak, żeby, nie wiem, otoczenie nasze, żeby jakoś pójść do przodu, nie wiem, czy to, nie umiem nawet sformułować tego pytania, po prostu chciałam się tutaj zatrzymać, jeśli masz ochotę.
1: Myślę, że najlepszą rzeczą, którą dla siebie zrobiłam, jest psychoterapia, sięgnięcie po profesjonalną pomoc, to też jest złe słowo, przyznanie się do tego, że potrzebuję pomocy. Przyznanie się to brzmi jak przestępstwo, że ja się muszę przyznać, że ja sobie sama nie radzę. Otóż właśnie tak sobie radzę, że idę po pomoc do profesjonalisty. Wiesz, nikt nie żałuje, że sobie sam nie poradził ze złamaną nogą, nie? Bólem w zębie. To jakoś nie jest przyznanie się, że potrzebuję pomocy, a często w kategoriach pomocy psychicznej, sięgania po pomoc psychiczną właśnie tak patrzymy na siebie, że och, ja byłam słaba, bo poszłam do lekarza, psychiatry albo do psychoterapeuty. No to ja mam zupełnie odwrotnie. Sięganie po pomoc jest oznaką siły, a nie słabości. Bo kto był w takim trudnym stanie, wie, ile kosztuje umycie zębów, a co dopiero pójście po prostu do gabinetu i wstanie, umycie się, ubranie, wyjście z domu i powiedzenie tego wszystkiego, co nas boli, co nas dręczy, więc ja bardzo szanuję osoby, które to zrobiły, bo wiem, jaki to jest koszt. I wiem też, jak bardzo to jest ważne i z jaką korzyścią działa dla nas, więc bardzo serdecznie zachęcam tych, którzy się wahają, czy aby na pewno potrzebują pomocy, żeby poszli sprawdzić. No bo nikt tego ci bardziej wprost nie powie niż psychoterapeuta. A ja bardzo bym chciała kiedyś usłyszeć, wie pani co, pani tutaj już nie ma nic do roboty. Nie wiem, czy kiedyś usłyszę. Być może tak. Ja też staram się nie czekać na coś, co być może nie nastąpi, bo wiesz, mam dwójkę dzieci, nie mogę im powiedzieć, ja teraz jestem chora, wiecie, przyjdźcie do mnie za 4 lata, nie, jak ja wyzdrowieję, albo za rok, albo za 2 miesiące. Życie dzieje się tu i teraz i ucieknie mi, jak nie zrobię tego. Jak nie zrobię tego, co mam zrobić dzisiaj, to tego dzisiaj już nigdy nie będzie. To dzisiaj minie. Trzeba się mierzyć z tym, co się ma. I na pewno psychoterapia, na pewno pomoc terapeutyczna to jest to, co mi pomogło bardzo, bardzo. Opieka terapeutyczna, ale też trafienie na dobrych ludzi w moim życiu, czyli mój mąż, moja teściowa kochana, moje dzieci, moje rodzeństwo, mój tata. Moja najbliższa rodzina to są bliscy, na których ja wiem, że bardzo mogę liczyć. I którzy się też potrafią mną zaopiekować, kiedy widzą, że ja jestem w takim trudniejszym momencie, gorszym. Ale to też jest moja praca, że ja potrafię o tym powiedzieć. Że ja wstaję i mówię, nie wiem, rozwala mnie na kawałeczki, potrzebuję, żeby mnie ktoś przytulił, żebyś ty mnie przytulił. Mówię do mojego męża, potrzebuję, żebyś mi powiedział i tu mówię słowa, których potrzebuję usłyszeć. A on mówi, a ja potrzebuję 20 minut, żeby o tym pomyśleć i powiedzieć po swojemu, nie? To jest praca. To jest coś, co górnolotnie nazywa się praca nad sobą, nad związkiem. No to jest praca, tak? Bo obie strony muszą mieć chęci i obie strony muszą się wykazać inicjatywą i być proaktywne, żeby wszystko hulało. Nigdy w życiu mąż mi nie powiedział, ty jesteś chora, to ty się lecz. Wręcz przeciwnie, on uważa, że to jest nasze, razem. Jesteśmy rodziną, zdecydowaliśmy się na związek i tak jak ja bym go nie zostawiła przy jelitówce, tak on mnie nie zostawia przy mojej jelitówce, mojej głowy. Nie?
2: A jak poznałaś swojego męża? Czy to było tak od razu? Miłość od pierwszego wejrzenia?
1: To jest śmieszna historia, ja ją opowiadam. Ona jest głupkowata, chyba moje dzieci już ją znają, więc mogę o niej mówić głośno. Mój mąż mnie się podobał zawsze, ale miał taką fantastyczną dziewczynę i tak mi ta dziewczyna jego imponowała. I sobie myślałam, Boże, jaka fajna para, no po prostu wspaniała. No i razu pewnego okazało się, że byliśmy na jednej imprezie andrzejkowej, która była przebierana i na której ja byłam przebrana za księżniczkę, ale z moimi koleżankami z kabaretu wymyśliłyśmy, żeby trochę się ubrzydzić jako te księżniczki. Ja sobie zamalowałam jedynkę na czarno, że nie miałam zęba i jeszcze się do tego oczywiście pojawił alkohol wtedy, więc było mi gorąco, więc górę od tej sukni wielkiej zdjęłam, miałam podkoszulek, te rękawy od sukni mi się tam ciągnęły po ziemi. I jeszcze, żeby było zabawniej, to z moją koleżanką podchodziłyśmy do siebie na bardzo blisko, na 5 centymetrów do twarzy i mówiłyśmy z pełnymi ustami picia coś do siebie, że byłyśmy całe ochlapane, nie? Żeby się opluć po prostu. To była głupia zabawa, ale była. No i w takim stanie ja nagle patrzę, że jest ten chłopak, co mi się tak podoba. Ja mówię, idę do niego. Albo teraz, albo nigdy. No i podeszłam, powiedziałam, będziesz ze mną tańczył. No i on ze mną zaczął tańczyć i mi się wydawało, że on tak samo jest pijany jak ja, ale potem się okazało, że był trzeźwy. I że dopiero co odeszła od niego ta wspaniała dziewczyna i zrobiło się miejsce na drugą wspaniałą dziewczynę. I od tego tańca pierwszego już się nie rozłączyliśmy. W sensie rozłączyliśmy się na chwilę, bo on za miesiąc jechał do pracy za granicę, ale nie wytrzymał, wrócił z tej pracy, wrócił za niecały miesiąc, wrócił i zostaliśmy już, od razu zamieszkaliśmy ze sobą i w zasadzie tak to było od pierwszego wejrzenia, mimo że się znaliśmy tak na cześć. Wcześniej to jak się poznaliśmy, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. To dzisiaj jest mi wstyd, ale czy bym tego zrobiła, czy byłabym tutaj, gdybym tego nie zrobiła wtedy? Nie. Nie będę udawała, że nie piłam alkoholu i nie chodziłam na imprezy, wręcz przeciwnie, teraz nie piję alkoholu od kilku lat, a to też dlatego, że się leczę i uznałam, że leczenie się psychiatryczne i na psychoterapii, żeby jednocześnie niwelować to wszystko alkoholem jest bez sensu, bo to jest zgubne, jak to nazwać, opiekowanie się emocjami po alkoholu, to ja nie wierzę w to. Do mnie to nie przemawia, że człowiek jest wyluzowany. To jest jakiś substytut radzenia sobie ze sobą. Ja rozumiem, że ktoś lubi, chce, jasne, moja droga jest inna, mój wybór jest inny. No, ale kiedyś się chodziło na te imprezy i przecież ja poznałam męża, Boże, 24 lata temu, jesteśmy ze sobą 24 lata i jasne, że bywało różnie, nie tylko różowo, kolorowo, nie tylko kwiatki i bieganie po łące, zwłaszcza, że mieliśmy co przeżywać ze sobą, ta choroba dziecka była bardzo, bardzo trudna dla nas, ale jesteśmy, trwamy, też nie jesteśmy już, ani on nie jest tym chłopakiem, którego poprosiłam do tańca, ani ja nie jestem tą dziewczyną z zamalowanym zębem oplutą. I oboje szanujemy to, że się zmieniamy i jesteśmy siebie nadal ciekawi. To chyba jest klucz do naszego bycia razem.
2: A jaki macie klucz do na przykład dzielenia obowiązków? No bo o tym opowiadasz w kontekście dzieci, ale nie tylko, w ogóle w domu, bo wydaje mi się, że często, może ze swojego doświadczenia też opowiadam, często kłócimy się z partnerami jakieś pierdoły, które właśnie dotyczą ogarniania takiego codziennego życia, bo to no właśnie, to jest praca obojga, prawda? A często o tym się gdzieś tam zapomina.
1: No tak, to też staram się moje córki,

0: Nawet naszych dzieci są tacy zdziwieni, jak tata u was gotuje. No tata, normalnie większość kucharzy światowej sławy to są mężczyźni, no więc dlaczego mieliby nie trenować w domu? Sprzątamy razem, mąż zajmuje się samochodami, ogrodem, ja zajmuję się tym, co w środku jest w domu do zrobienia, do posprzątania, do ogarnięcia. Dziećmi dzielimy się po pół. W sensie ktoś odwozi, ktoś przywozi, ktoś wiezie ileś dni w tygodniu na zajęcia dodatkowe, a ktoś je odwozi, ktoś przywozi. Ale to nie jest tak, że faktycznie w Excelu tabelkę zrobiliśmy i kto ile. A ja w tym miesiącu zrobiłem dwie rzeczy więcej. A nie, to ja teraz nie będę myć toalety, bo byłam po dzieci. No nie, widzimy po prostu, co jest do zrobienia i to robimy. Na szczęście mam fantastyczną teściową, która wychowała świetnie dzieci i część z tych rzeczy mam po prostu z głowy, bo się wydarzyły same. Ale staram się właśnie w taki mądry sposób swoim dzieciom pokazać to, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. No jak nie odniesiesz, to nie będzie odniesione. Służby w domu nie ma. Nie? Ja nie, jakby moim powołaniem nie jest nosić po was szklanki do zmywarki.
1: Opisujesz te różne historie takie z życia codziennego, teraz w formie bardziej filmików, prawda? Bo czytałam bloga i tak jak mówiłaś, już przestałaś pisać. Więc ja
0: tak, bo to się przeniosło do internetu, w sensie do social mediów.
1: No tak, opowiadasz o tych różnych sytuacjach z życia codziennego, nie koloryzujesz, to jest super właśnie. I tak się zastanawiam, bo tak, część osób na pewno mówi, o, w takim razie ja sobie radzę tak jak inni też, a nie radzę sobie, bo się porównuję do kogoś, kto jest idealny na przykład na social mediach, prawda?
0: No, ale też, wiesz, też często zdarza się, że ludzie mi piszą, och, jak ja bym chciała być taką matką jak ty. Ja mówię, stara, przecież ja ci opisałam 2 minuty z naszej doby, a jeszcze było 23 godziny i 58 minut, których na pewno nadarłam japę, bo ja nie jestem święta, jestem normalnym, zwykłym człowiekiem, tylko to, co opisuję, to, co staram się z dnia zapamiętać, to są te rzeczy jasne. Ale pewnie, że mam bajzel w chacie, nie poskładam prania, nie podkurzam, albo mi się nie chce, albo nie mam czasu, albo zjemy chleb na obiad. To już dzieci kiedyś mnie zaczepiły, bo taka byłam nabuzowana, coś tam taka zdenerwowana i gdzieś miałam jechać i nie wiedziałam, czy zdążę. I taka byłam podenerwowana i one tak mnie złapały za ramiona, te moje córki, i powiedziały, jedź, zjemy chleb. I to jest o zauważaniu siebie, nie? My bardzo dużo rozmawiamy w domu. Ja cały czas w zasadzie z dziewczynami gadam, póki chcą jeszcze, bo to już są ostatnie momenty, są nastolatkami, więc wiem, że będzie przerwa na parę lat, ucichną nasze relacje, ale mam nadzieję, że przez to, co do tej pory wypracowaliśmy, będą się czuły bezpiecznie, żeby wrócić albo żeby w każdym momencie powiedzieć coś, co często też ja się śmieję, bo mówię na przykład, że moje dziecko powiedziało mi, wyglądasz w tym źle, weź to zdejmij. I że w pierwszym momencie pomyślałam sobie, o ty, nie wolno tak, a za chwilę mówię, jak nie wolno? Przecież czuje się to dziecko bezpiecznie, że zwraca mi na coś uwagę. To jest dbanie o mnie, to raz, a dwa, ja nie mogę jej mówić, czuj się przy mnie bezpiecznie, a potem mówić, nie możesz mówić to, co mówisz. No to trochę nie działa, tak? To się wyklucza, więc możemy mówić o tym, w jakich słowach powiedzieć coś, żeby kogoś nie urazić. Natomiast cieszę się, że w domu się czują swobodnie i bezpiecznie.
1: Mhm. No pięknie, to jest super. Ja zaglądałam do tych starych rzeczy, bo właśnie to słowo pisane w tym starym stylu bardzo, bardzo do mnie przemawia. Trafiłam na różne historie takie trudne, w sensie takie z życia codziennego i tak sobie myślę, no ja mam takie trudne sytuacje nie mając dzieci i się zastanawiam, kurczę, jak ja sobie nie radzę teraz z takim życiem codziennym, to co będzie, jak to małe dzieci, albo nawet dzieciaki, bo pewnie bym chciała dwa, żeby nie było im jednemu smutno, to co wtedy?
0: Ja ci powiem. Nic nie będzie. Będzie więcej prania. Kropka. Jakby może być różnie, jak ze wszystkim. Ale momenty, o których ty mówisz, że sobie nie radzisz, to nie są momenty, w których tak naprawdę sobie nie radzisz. Jak zamienisz sobie optykę na mówienie radzę sobie właśnie tak, właśnie tak sobie poradziłam. Bo co to znaczy nie radzę sobie? Dla mnie matka, ojciec, rodzic, który sobie nie radzi, to jest kompletnie... Jest takie określenie jakieś w takiej pomocy społecznej, pedagogice,

0: niewydolny. Rodzic niewydolny to jest taki rodzic, tak, który nie potrafi zapewnić jedzenia dziecku, nie potrafi zapewnić warunków bytowych typu pomieszczenie, łazienka, toaleta, ubranie wyprane, suche, czyste i tak dalej. To by było dla mnie nieradzenie sobie. I to też często nie wynika z tego, że ja jestem niechętna, żeby to robić, tylko nie mam narzędzi, nikt mnie tego nie nauczył, więc szukam rozwiązań, rozwijam się. Naprawdę internet jest dużym narzędziem, dużym woreczkiem, w którym można znaleźć, jak sobie pomóc, co zrobić, można znaleźć książki, artykuły, można znaleźć rzeczy, które cię wesprą w twoim macierzyństwie. To jest to, co spytałaś mnie, jak sobie radzić. Wiesz, jak ja mam doła, to nie oglądam smutnych filmów, bo tylko będzie gorzej. Więc jak ja jestem w macierzyństwie i widzę, że jest mi trudno, to nie oglądam matek, które sobie radzą z pastelowymi dziećmi, z ekozabawkami, które mają przystawkę do łóżeczka za 12 tysięcy złotych. Tylko szukam takich moich, żeby się wesprzeć. Czyli aha, ktoś też tak ma. Mnie by to wsparło. A być może jest ktoś, dla kogo zadziała, o nie, ambitnie. Jeżeli ona tak może, to ja też tak się nauczę. Nie? I dla niego być może taka mama pastelowa właśnie z tą dostawką za 12 tysięcy będzie momentem, do którego ona będzie dążyć na swojej osi życia, czasu i który jej przyniesie szczęście, więc otaczajmy się tym, co jest korzystne dla nas, nie? Nie podcinajmy sobie same nóg, skrzydeł, ani kolan, niczego sobie nie, same nie sabotujmy się, bo sabotując się na pewno nie osiągniesz nic dobrego, nic korzystnego dla siebie, więc zajrzyj w siebie, kurczę, co to ze mną robi, czemu ja płaczę? Aha, bo przeczytałam 17 nekrolog o Asi, ja już nie chcę płakać, mi już jest za ciężko, ja chcę z tego wyjść. No więc będę oglądać nie nekrologię o Asi, tylko będę oglądać jej skecze, w których była bardzo śmieszna i w których mnie bawi. I to są momenty, w których ja będę chciała zostać w śmiesznej Asi, w rozśmieszającej mnie Asi, zabawnej, pokazującej swój kunszt aktorski. Tak samo jest z macierzyństwem. To też nie jest tak, żeby bagatelizować. Jest mi źle, ale wszystkie matki sobie do tej pory radziły. Miliony kobiet sobie radzą, to ty też sobie poradzisz. No nie, jak czuję, że sobie nie poradzę, no to nie idę w to, tak? Tylko jeżeli bardzo chcę, to szukam przed, zanim to się wydarzy, jeżeli mam taką możliwość, jeżeli mam taki pomyślunek. Wiesz, dla mnie wszystko jest efektem wyborów i konsekwencji. No bo jak się zastanowisz, no dobra, nie mam wyboru, czy moje dziecko będzie zdrowe, czy nie, ale mam wybór, jak ja na to dziecko spojrzę. Czy ono, oj, ola Boga, jest chore, czy ono, nie, wiesz co, dasz radę, poradzimy sobie z tym. Razem sobie poradzimy, ja cię wesprę, zrobimy najlepiej, jak się da.
1: Czyli książki, artykuły i różne rzeczy. Znaczy myślę, że to też jest kwestia tego porównywania się być może.
0: Oczywiście. Żyjemy w kulturze takiego porównywania się, to jest tak niepotrzebne. Zobacz, idziesz do piaskownicy z dzieciakiem i jest tam druga mama z dzieciakiem i słyszysz, twój jeszcze nie ma zębów, mój już ma. I sobie myślisz, jaki ja mam wpływ na to, czy temu dziecku już wyrosły zęby. A twój jeszcze nie chodzi, mój już chodzi. No kurczę, jeżeli rozwija się w normie, no to przyjdzie moment, że chyba nie będę go nosić do osiemnastki, nie? No nie chodzi o to, żeby ignorować sytuacje takie, które dają do myślenia, że może coś jest nie tak, jasne, że nie, ale też nie dajmy się zwariować. Zobacz, wszystkie dzieci idą do szkoły i potrafią czytać, a w szkole roznoszą klasę, bo jedno nie umie, a pani nie pójdzie dalej, jak jedno nie umie czytać, nie? No to dzieci takie, no to nie dzieci takie, to chyba rodzice trochę tacy. Nie wszystkie zabawy muszą być edukacyjne. Naprawdę można ładować patykiem w pokrzywy całe dzieciństwo i to jest super, nie? Nie trzeba układać klocków, puzli i składać wyrazów i rakiety. Pozdrawiamy Sławosza w wieku 6 lat. Trochę jesteśmy wszyscy skierowani ku sukcesowi. A tak ja bym się zastanowiła, co to jest sukces i czym jest ten sukces. Czy mówimy tutaj o byciu lepszym wynikającym z porównywania się, w zakładaniu obręczy z presji na głowę dziecka, czy w fajnym spędzeniu popołudnia, kiedy możemy leżeć na trawie i gilgać się jednym źdźbłem po nosie, nie?
1: Powoli, powoli możemy tutaj też, już zbliżamy się do końca, więc myślę, że te wszystkie właśnie twoje historie i inspirujące opowieści to może znaleźć w twojej książce, prawda? Jestem dość.
0: Tak.
1: Możemy odesłać.
0: Książka i to jest właśnie jeden z hashtagów moich, który, mówiąc nieładnie, zażarł. Okazało się, że bardzo wiele osób, w tym ja, potrzebuje sobie przypominać o tym, że jeżeli żyjemy w zgodzie ze sobą i nie krzywdzimy nikogo, w tym siebie, to wystarczy. Często ludzie mi zarzucają, no ale to jest o tym, że nic nie robić, leżeć i pachnieć, niczego od siebie nie wymagać. Ja mówię, nie, jak będziesz mieć w sobie to poczucie, że taka jaka jesteś, jesteś okej, to przyjdzie taki moment, że ci się zachce więcej. My jesteśmy ambitnymi zwierzątkami, my ludzie. I nam się chce, tylko żeby nam się chciało dla siebie, a nie dla kogoś. Tak, a napisałam książkę, jeżeli ktoś poszukuje trochę śmiechu, trochę wzruszenia, trochę ukojenia i trochę docenienia takiej zwykłej codzienności i zobaczenia, że nie jest sam w tym świadku takim porównywania i w cudzysłowie nie radzenia sobie i że wszyscy odczuwamy te same emocje, to ja serdecznie polecam. Bo jeszcze tak ładnie sobie kiedyś powiedziałam, że emocje wszyscy mamy takie same, tylko inne rzeczy spowodowały, że je odczuwamy. Może mamy inne doświadczenia, ale czujemy dokładnie to samo, a ja mam taką umiejętność, że te emocje potrafię nazwać, więc zachęcam.
1: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość, gdybyś mogła się cofnąć w czasie i wiedziała już to, co teraz wiesz?
0: Jesteś dość. Powiedziałabym sobie to, co mówię moim dzieciom i to, co mówię sobie i co mnie cały czas wzrusza i porusza i mówię to na spotkaniach autorskich. To jest coś, czego nie słyszymy i co ciężko nam powiedzieć samym sobie. Mówię do moich dzieci, już od jakiegoś czasu nie, bo wyrosły kluski, ale może do tego wrócę. Mówię tak, jesteś ważna, jesteś dobra, jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś kochana, jesteś dobra. Jesteś silna, jesteś dzielna, jesteś wrażliwa, jesteś odważna. Jesteś najlepszą Zoją, najlepszą Nataszą, jaką możesz być, bo jesteś sobą. Jesteś dość.
1: Magda Mikołajczyk była naszą nauczycielką dzisiejszą. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję i jako nauczycielka powiem, będzie sprawdzian.
2: Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy.
3: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Już za dwa dni, 15 sierpnia, Polacy będą obchodzić Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. W zeszłym roku oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką, która po raz pierwszy uczestniczyła w uroczystościach jako pierwsza dama. Jej elegancki strój i autentyczność w towarzystwie żołnierzy wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. Czekamy, czym zaskoczy nas w tym roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz. A to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy lata z radiem i telewizją polską nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancza. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo. Ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
2: Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy premiera filmu oznaczała po prostu wyjście do kina? Cóż, 100 dni. Misja Zeus postanowiło podnieść poprzeczkę i zorganizować premierę na miarę europejskiego rekordu. 10 września w Energylandii 12 tysięcy szczęśliwców będzie mogło zobaczyć, czy drużyna Kapsla uratuje świat. A dla tych, którzy nie zdążą do parku rozrywki, pozostaje transmisja w kina. Cóż za czasy, kiedy ratowanie planety to tylko kolejna przygoda na ekranie. Kultowy serial Rancho powraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii Wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje. Tym razem z czwartym singlem O miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
2: John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, przeszedł drogę od chłopaka z robotniczej dzielnicy Buffalo do globalnej gwiazdy rocka, ale nie bez walki z demonami. Jego ballady o złamanym sercu podbiły świat, ale zanim to się stało, musiał zmierzyć się z prawdziwymi tragediami, jak utrata rodziców w młodym wieku. Iris stało się hymnem końca lat 90., ale Rzeznik nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Zamiast pławić się w blichtrze, skupił się na rzemiośle, udowadniając, że prawdziwa autentyczność nie potrzebuje czerwonych dywanów.
1: Polska staje się prawdziwym rajem dla fanów rocka i metalu. W 2027 roku nad Wisłą zagrają takie gwiazdy jak Megadeth, Sabaton czy The Rasmus. Festiwale takie jak Open Air czy Poland Rock również przyciągną tłumy. Czas zacząć odliczanie do muzycznego szaleństwa. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionej 45-letniej kobiety. Niestety, finał okazał się tragiczny, gdyż odnaleziono jej ciało w Wiśle. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w Wawrze, a w działaniach uczestniczyli strażacy z grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Teraz śledczy będą badać okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władzę przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torcz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Jutro, 15 sierpnia, obchodzimy wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. To dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka czy Lidl, będzie zamknięta. Zakupy można zrobić na stacjach paliw, w wybranych aptekach oraz w małych sklepach osiedlowych, jeśli właściciel zdecyduje się je otworzyć. Warto pamiętać, że te punkty mogą działać w zmienionych godzinach. Planując zakupy, najlepiej sprawdzić godziny otwarcia wcześniej.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
1: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta.
0: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń. Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent Kraken Technology Group zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu.
1: Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek

0: wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? W 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki. X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. Oznacza to, że prawie milion samotnych seniorów otrzyma średnio o 253 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta pozwoli na realny wzrost wypłat dla wdów i wdowców. Średnia całkowita wartość świadczenia wzrośnie o około 6,4%.
3: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 km plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
3: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces.
3: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu. Gdynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochonowiczów, znanych jako Andziax i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie.
2: Nowa adaptacja Harry'ego Pottera od HBO już wzbudza emocje, a to jeszcze przed premierą. Fani są podzieleni, ponieważ z jednej strony cieszą się na nowe odcinki, a z drugiej nie mogą przełknąć zaangażowania J.K. Rowling, która regularnie wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Aktorka Belle Powley, która zagra ciotkę Petunię, otwarcie krytykuje poglądy Rowling, ale podkreśla, że miłość do magicznego świata nie musi iść w parze z poparciem dla jego twórczyni. Premiera serialu zaplanowana jest na Boże Narodzenie, więc szykujcie się na świąteczną dawkę magii i kontrowersji.
1: Kuba Wojewódzki znowu w akcji. Tym razem gwiazdor TVN postanowił pokazać, że przepisy drogowe to dla niego tylko sugestie. Wsiadł do swojego Ferrari za 3 miliony złotych i zaparkował, gdzie mu się podobało. Najpierw przy barze, potem przy straganie. Może myślał, że jego luksusowy wóz jest niewidzialny dla straży miejskiej? To nie pierwszy raz, kiedy Kuba pokazuje, że prawo to dla niego tylko zbiór nudnych zasad. Ciekawe, czy tym razem też uda mu się uniknąć konsekwencji. Sky Showtime z dumą prezentuje drugi sezon Strefy Gangsterów, który zadebiutuje 21 września. W obsadzie nadal błyszczą Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, więc można się spodziewać, że przestępcze Imperium Harriganów nie będzie miało chwili wytchnienia. 10-odcinkowy sezon obiecuje jeszcze więcej brutalności i zdrad, a lojalność stanie się towarem deficytowym. Zwiastun już dostępny, więc można szykować popcorn i czekać na kolejne bezpardonowe starcia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielka Brytania postanowiła zrobić prezent Polsce, wysyłając z powrotem Stuarta B., znanego youtubera, który zasłynął w skandalu Pandora Gay. Ten internetowy celebryta, oskarżony o kontakty seksualne z nieletnimi, wyląduje w Warszawie 13 sierpnia. Ciekawe, czy jego powrót będzie równie spektakularny jak jego ucieczka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może spędzić nawet 12 lat za kratkami. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, świętuje dziś swoje 88 urodziny. Od chłodnej arystokratki po ulubioną jurorkę Polaków. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zagrała w ponad 100 filmach, ale to rola Izabeli Łęckiej w Lalce na zawsze wpisała ją w historię. A jej życie prywatne? Trzy małżeństwa, burzliwe romanse i niezależność, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.
2: Na Powązkach Wojskowych odbywa się dziś pogrzeb Andrzeja Morozowskiego, znanego dziennikarza, który zmarł w wieku 69 lat. Wśród żałobników nie zabrakło bliskich, przyjaciół i przedstawicieli mediów. A szczególną uwagę przyciągają wzruszające dedykacje na wieńcach. Człowiekowi mojego życia, Agata, te słowa od żony Morozowskiego wyciskają łzy. Nawet Donald Tusk postanowił złożyć hołd, co pokazuje, że czasem polityka ustępuje miejsca ludzkim emocjom.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Eurowizja 2027 zaskakuje wszystkich. Zamiast w Sofii, konkurs odbędzie się w malowniczym Burgas nad Morzem Czarnym. To efekt triumfu Dary z hitem Bangaranga. Wydarzenie zaplanowano na maj, a wśród uczestników pojawi się nawet Kanada, która zadebiutuje na eurowizyjnej scenie. Polska wciąż milczy na temat swojego udziału, a emocje rosną. Mazowsze szykuje się na wielkie pożegnanie lata z przytupem. 29 sierpnia multimedialny park Fontan w Warszawie zamieni się w centrum kultury i tradycji. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza to nie tylko koncerty i spektakle, ale też warsztaty, które pozwolą zanurzyć się w lokalnych zwyczajach. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Jary i Patrycja Markowska. A dla fanów teatru przygotowano spektakle inspirowane słowiańską mitologią. To wszystko pod czujnym okiem samorządu województwa mazowieckiego, który wie, jak zrobić show. Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze przypominającym nazistowskiego oficera. Zamiast swastyki na opasce widniała gwiazda Dawida, co wywołało oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko zareagowały, usuwając plakaty i zabezpieczając nagrania z monitoringu. Sprawa została zgłoszona do prokuratury przez ambasadę Izraela. Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 45-letniej kobiety w warszawskim Wawrze. Jej ciało odnaleziono w Wiśle, po tym jak brat zgłosił jej zaginięcie. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli strażacy z grupy wodno-nurkowej. Śledczy badają teraz okoliczności zdarzenia i starają się odtworzyć ostatnie godziny życia kobiety.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku. W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7.30 do 17.30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy.
0: Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5 piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać.
1: Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę.
0: PKP ogłosiły przetarg na budowę nowego dworca kolejowego w Łapach. Oferty można składać do 28 sierpnia, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Nowy budynek będzie jednokondygnacyjny, z poczekalnią, toaletami i przestrzenią do wynajęcia. Dworzec zostanie przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, a teren wokół zostanie zagospodarowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pasażerowie skorzystają z nowego obiektu do końca 2027 roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
1: Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano 2-dniowy fan festiwal we Wrocławiu. Anita Włodarczyk, rekordzistka świata i legenda rzutu młotem, zajęła 4. miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Złoty medal zdobyła Finka Silja Kosonen, która osiągnęła wynik 76,28 metra. Aleksandra Śmiech uplasowała się na 8. pozycji. Włodarczyk, mimo braku medalu, pozostaje jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny.
2: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Hubert Hurkacz nie zmierzy się z Corentinem Moutetem w 1. rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Francuz wycofał się z zawodów, a jego miejsce zajmie jeden z zawodników z kwalifikacji. Problemy z pogodą opóźniają jednak wyłonienie nowego rywala dla Polaka. Rywalizacja w głównej części turnieju ma rozpocząć się już dzisiaj. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To jej największy sukces w tym roku, a Polka przez cały turniej prezentowała znakomitą formę. Po zwycięstwie Świątek zadedykowała tytuł wszystkim, którzy zmagają się z niesprawiedliwymi osądami i hejtem, zachęcając do walki i skupienia na sobie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym, 1008 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujące spotkanie Nany i Merta. Nana, by spotkać się z przyjacielem męża, skłamie Poirazowi, że idzie na spacer z Ainur. Mert, pełen niepewności, wręczy jej list miłosny do Nazli, prosząc o ocenę jego treści. Nana z chęcią przyjmie to zadanie, podziwiając piękne pismo Merta. Tymczasem Poiraz zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy nie znajdzie żony w parku. Czy kłamstwo Nany wyjdzie na jaw? Odcinek pełen napięcia i tajemnic już wkrótce na antenie TVP1. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
3: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowy. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Już za dwa dni, 15 sierpnia, Polacy będą obchodzić Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. W zeszłym roku oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką, która po raz pierwszy uczestniczyła w uroczystościach jako pierwsza dama. Jej elegancki strój i autentyczność w towarzystwie żołnierzy wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. Czekamy, czym zaskoczy nas w tym roku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poznań znów w centrum muzycznego świata. Bittersweet Festival przyciąga tłumy do parku Cytadela, a na scenie już błyszczały takie gwiazdy jak Gorillaz, Lorde i Jesse Jod. Ale to dopiero początek. W kolejnych dniach usłyszymy m.in. 21 Pilots, Robiego Williamsa i Major Lazer. A dla tych, którzy chcą więcej niż tylko muzyki, Bittersweet Talks z Katarzyną Nosowską i Bartłomiejem Topą. Czyżby Poznań stał się nową stolicą światowej muzyki?
2: Na warszawskich Powązkach Wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Wśród tłumu żałobników i znanych twarzy ze świata mediów uwagę przyciągała prosta, srebrna urna z jego imieniem. Bez kamer, bez politycznych debat, tylko cisza i wspomnienia. Tak kończy się 67-letnia historia życia jednego z najbardziej charakterystycznych polskich dziennikarzy. Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy premiera filmu oznaczała po prostu wyjście do kina? Cóż, 100 dni Misja Zeus postanowiło podnieść poprzeczkę i zorganizować premierę na miarę europejskiego rekordu. 10 września w Energylandii 12 tysięcy szczęśliwców będzie mogło zobaczyć, czy drużyna Kapsla uratuje świat. A dla tych, którzy nie zdążą do parku rozrywki, pozostaje transmisja w kinach. Cóż za czasy, kiedy ratowanie planety to tylko kolejna przygoda na ekranie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kultowy serial Rancho powraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy. Po 18 latach przerwy eksperckie jury wraca na Top of the Top Sopot Festival, by ocenić, kto zdobędzie bursztynowego słowika. W składzie jury prawdziwe gwiazdy: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik i LUC. Nowa formuła głosowania łączy opinie profesjonalistów z głosami publiczności, co ma wyłonić artystę, który nie tylko śpiewa, ale i czaruje. Czy to koniec ery przypadkowych zwycięzców? Przekonamy się już wkrótce. Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anika Niles, perkusistka, która nigdy nie słuchała Rush, teraz gra partię legendarnego Nila Perta. Tak, dobrze słyszeliście. Niemiecka artystka, mimo braku wcześniejszego kontaktu z twórczością zespołu, zdobywa serca fanów na całym świecie podczas trasy koncertowej Rush. A to wszystko zaledwie kilka lat po śmierci Perta. Cóż, wygląda na to, że czasem nie trzeba być fanem, by stać się częścią legendy. A dla polskich fanów mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
2: John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, przeszedł drogę od chłopaka z robotniczej dzielnicy Buffalo do globalnej gwiazdy rocka, ale nie bez walki z demonami. Jego ballady o złamanym sercu podbiły świat, ale zanim to się stało, musiał zmierzyć się z prawdziwymi tragediami, jak utrata rodziców w młodym wieku. Iris stało się hymnem końca lat 90., ale Rzeznik nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Zamiast pławić się w blichtrze, skupił się na rzemiośle, udowadniając, że prawdziwa autentyczność nie potrzebuje czerwonych dywanów.
1: Polska staje się prawdziwym rajem dla fanów rocka i metalu. W 2027 roku nad Wisłą zagrają takie gwiazdy jak Megadeth, Sabaton czy The Rasmus. Festiwale takie jak Open Air czy Poland Rock również przyciągną tłumy. Czas zacząć odliczanie do muzycznego szaleństwa. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: lat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionej 45-letniej kobiety. Niestety, finał okazał się tragiczny, gdyż odnaleziono jej ciało w Wiśle. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w Wawrze, a w działaniach uczestniczyli strażacy z grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Teraz śledczy będą badać okoliczności tego zdarzenia.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem – dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione. Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torsz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, w sobotę, wszystkie duże supermarkety i dyskonty, w tym Lidl, będą zamknięte. To z powodu Święta Wojska Polskiego i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które są dniami wolnymi od pracy. Warto więc zaplanować zakupy wcześniej, bo również w niedzielę, 16 sierpnia, sklepy pozostaną nieczynne. Dla tych, którym zabraknie podstawowych produktów, ratunkiem mogą być małe osiedlowe sklepiki i stacje benzynowe. Sklepy wrócą do standardowych godzin otwarcia dopiero w poniedziałek, 17 sierpnia. Na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Orlen i BP Europa oferują najniższe stawki, ale różnice między dostawcami są minimalne. Ceny benzyny i diesla wzrosły o około 300 zł na metrze sześciennym w ciągu tygodnia. Głównym powodem jest wzrost cen ropy Brent, która zbliża się do $88 za baryłkę. Sytuacja na rynku globalnym, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter. Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia. M jak Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu.
2: Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
1: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
1: A Richard powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Pierce'a Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie. W 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, który zapoczątkował powstanie Solidarności. Protest wybuchł 14 sierpnia 1980 roku w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz i szybko objął inne zakłady. Pod przywództwem Lecha Wałęsy sformułowano słynne 21 postulatów, co doprowadziło do podpisania porozumień gdańskich. To wydarzenie stało się kluczowym momentem w historii Polski, wpływając na przemiany polityczne w kraju i Europie.
2: Marian Krzaklewski, niegdyś czołowa postać polskiej prawicy, zbliża się do swoich 76 urodzin. Choć od lat nie jest aktywny w polityce, nadal uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z Solidarnością. W 2023 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla demokracji i praw pracowniczych. Dziś częściej można go spotkać na rocznicowych uroczystościach niż w mediach.
0: Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. Oznacza to, że prawie milion samotnych seniorów otrzyma średnio o 253 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta pozwoli na realny wzrost wypłat dla wdów i wdowców. Średnia całkowita wartość świadczenia wzrośnie o około 6,4%. Dramatyczne wydarzenia w Chorwacji. W nocy wybuchł potężny pożar w pobliżu Omisza, popularnego wśród polskich turystów. Ogień strawił domy i samochody, a dziesiątki osób zostały ranne. Sytuacja była na tyle poważna, że szpital w Splicie musiał wezwać do pracy personel z urlopów. Pożar spowodował również paraliż komunikacyjny w regionie. Zamknięto kluczowe drogi. Niestety, to nie jedyny pożar w Chorwacji. Kolejny wybuchł na półwyspie Pelješac.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jutro, 15 sierpnia, przypada Święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, co oznacza dzień wolny od pracy i zakaz handlu. Większość dużych marketów, takich jak Biedronka czy Lidl, będzie zamknięta. Zakupy można zrobić w małych sklepach osiedlowych, stacjach benzynowych oraz aptekach dyżurujących. Warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia tych miejsc, ponieważ mogą się różnić od standardowych. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
2: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
0: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochanowiczów, znanych jako Andziax i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Negley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Negley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek.
2: Nowa adaptacja Harry'ego Pottera od HBO już wzbudza emocje, a to jeszcze przed premierą. Fani są podzieleni, ponieważ z jednej strony cieszą się na nowe odcinki, a z drugiej nie mogą przełknąć zaangażowania J.K. Rowling, która regularnie wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Aktorka Belle Powley, która zagra ciotkę Petunię, otwarcie krytykuje poglądy Rowling, ale podkreśla, że miłość do magicznego świata nie musi iść w parze z poparciem dla jego twórczyni. Premiera serialu zaplanowana jest na Boże Narodzenie, więc szykujcie się na świąteczną dawkę magii i kontrowersji.
1: Jan Jalesar i Katarzyna Zilman. Duet, który zaskoczył wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, teraz podbija serca widzów w Asia Express. Ich relacja, początkowo owiana tajemnicą, teraz kwitnie na oczach całego świata. Mimo początkowych trudności, ich związek jest teraz mocniejszy niż kiedykolwiek. A kto by pomyślał, że ekstremalne podróże mogą być receptą na miłość?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu P? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu. Kuba Wojewódzki znowu w akcji. Tym razem gwiazdor TVN postanowił pokazać, że przepisy drogowe to dla niego tylko sugestie. Wsiadł do swojego Ferrari za 3 miliony złotych i zaparkował, gdzie mu się podobało. Najpierw przy barze, potem przy straganie. Może myślał, że jego luksusowy wóz jest niewidzialny dla straży miejskiej? To nie pierwszy raz, kiedy Kuba pokazuje, że prawo to dla niego tylko zbiór nudnych zasad. Ciekawe, czy tym razem też uda mu się uniknąć konsekwencji. Sky Showtime z dumą prezentuje drugi sezon Strefy Gangsterów, który zadebiutuje 21 września. W obsadzie nadal błyszczą Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, więc można się spodziewać, że przestępcze Imperium Harriganów nie będzie miało chwili wytchnienia. 10-odcinkowy sezon obiecuje jeszcze więcej brutalności i zdrad, a lojalność stanie się towarem deficytowym. Zwiastun już dostępny, więc można szykować popcorn i czekać na kolejne bezpardonowe starcia. Wielka Brytania postanowiła zrobić prezent Polsce, wysyłając z powrotem Stuarta B., znanego youtubera, który zasłynął w skandalu Pandora Gate. Ten internetowy celebryta, oskarżony o kontakty seksualne z nieletnimi, wyląduje w Warszawie 13 sierpnia. Ciekawe, czy jego powrót będzie równie spektakularny jak jego ucieczka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może spędzić nawet 12 lat za kratkami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, świętuje dziś swoje 88 urodziny. Od chłodnej arystokratki po ulubioną jurorkę Polaków. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zagrała w ponad 100 filmach, ale to rola Izabeli Łęckiej w Lalce na zawsze wpisała ją w historię. A jej życie prywatne? Trzy małżeństwa, burzliwe romanse i niezależność, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Na warszawskich powązkach wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, a wśród żałobnych kwiatów królowały kalie i frezje. Te eleganckie kwiaty, które podobno symbolizują czystość i szacunek, przyciągały uwagę swoją prostotą. Wśród tłumu żegnających znalazły się znane twarze ze świata mediów, a atmosfera była pełna zadumy. Cóż, nawet w obliczu śmierci niektóre kwiaty potrafią mówić więcej niż 1000 słów.
2: Mazowsze szykuje się na wielkie pożegnanie lata z przytupem. 29 sierpnia multimedialny park Fontan w Warszawie zamieni się w centrum kultury i tradycji. Czwarty festiwal kultury Mazowsza to nie tylko koncerty i spektakle, ale też warsztaty, które pozwolą zanurzyć się w lokalnych zwyczajach. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Jary i Patrycja Markowska. A dla fanów teatru przygotowano spektakle inspirowane słowiańską mitologią. To wszystko pod czujnym okiem samorządu województwa mazowieckiego, który wie, jak zrobić show. Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwig. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie. Wczoraj wieczorem w okolicach Płocka doszło do tragicznego pożaru murowanej wędzarni. Ogień strawił budynek, a w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 40 strażaków. Jednak mimo ich wysiłków nie udało się uratować poszkodowanego. Przyczyny pożaru są nadal badane. Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwa jeżozwierzę nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne. Twierdza Modlin, położona zaledwie 30 km od Warszawy, wciąż zachwyca swoim ogromem i historią. To tutaj znajduje się najdłuższy budynek w Europie, a jej tajemnicę odkrywa Elżbieta Wiercińska, przewodniczka związana z tym miejscem od 40 lat. Twierdza, zbudowana na polecenie cara Mikołaja I, nigdy nie została zdobyta, a jej najstarsza część, Reduta Napoleona, przetrwała do dziś. Turystów przyciąga nie tylko imponująca architektura, ale także niezwykła historia tego miejsca.
0: Tragicznie zakończyły się poszukiwania 45-letniej kobiety w warszawskim Wawrze. Jej ciało odnaleziono w Wiśle, po tym jak brat zgłosił jej zaginięcie. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli strażacy z grupy wodno-nurkowej. Śledczy badają teraz okoliczności zdarzenia i starają się odtworzyć ostatnie godziny życia kobiety.
1: W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km. Zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku. Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5. piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać.
1: Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsca pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans?
0: Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano 2-dniowy fanfestiwal we Wrocławiu. Anita Włodarczyk, rekordzistka świata i legenda rzutu młotem, zajęła 4. miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Złoty medal zdobyła Finka Silja Kosonen, która osiągnęła wynik 76,28 metra. Aleksandra Śmiech uplasowała się na 8. pozycji. Włodarczyk, mimo braku medalu, pozostaje jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
1: Hubert Hurkacz nie zmierzy się z Corentinem Moutetem w 1. rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Francuz wycofał się z zawodów, a jego miejsce zajmie jeden z zawodników z kwalifikacji. Problemy z pogodą opóźniają jednak wyłonienie nowego rywala dla Polaka. Rywalizacja w głównej części turnieju ma rozpocząć się już dzisiaj. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce.
0: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Na Wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Złodziejka Julka w końcu wpada, gdy Arek odkrywa brak 3 zegarków z jego futerału. Początkowo podejrzenia padają na Maćka, ale szybko okazuje się, że to nie on jest winny. Wnuczka Ewy, Julka, była jedyną osobą, która odwiedziła ich dom, co prowadzi do odkrycia prawdy. Ostrowscy nie zamierzają tego zbagatelizować i postanawiają wyjaśnić sprawę z Igorem. Julka, sprzedając zegarki, nie zdaje sobie sprawy, że tym razem nie ujdzie jej to na sucho. Ostrowscy są zdeterminowani, by sprawiedliwość została wymierzona.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem, a pierwszy odcinek po wakacjach, numer 4237, zostanie wyemitowany 31 sierpnia o godzinie 18. W tym odcinku Kinga i Janek wspominają tragiczną rocznicę śmierci ich córki Jaśminki, co staje się punktem zwrotnym w ich relacji. Choć rozwód wydaje się nieunikniony, wspólne chwile przy grobie córki mogą dać im szansę na odbudowanie związku. Tymczasem w Wadlewie Zenek zostaje oskarżony w sprawie zaginionej Kazanowej. Róża, znając prawdę o jego winie, postanawia zgłosić się na policję, co wywołuje burzę w lokalnej społeczności. Nowy sezon zapowiada się pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Our Richer powrócił z 4 sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze 3 odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu 4 sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie. Radio Super

0: nieoczekiwanych, mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy.
3: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Już za dwa dni, 15 sierpnia, Polacy będą obchodzić Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. W zeszłym roku oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką, która po raz pierwszy uczestniczyła w uroczystościach jako pierwsza dama. Jej elegancki strój i autentyczność w towarzystwie żołnierzy wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. Czekamy, czym zaskoczy nas w tym roku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aemond Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą. Ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon Rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku.
2: Katarzyna Figura, znana z roli Ryszardy Gabrysi-Siarzewskiej, zdradziła, że trzeci killer może jednak powstać. Choć Juliusz Machulski nie zamierza reżyserować, aktorka otrzymała już scenariusz i jest zachwycona rozwojem swojej postaci. Niestety, mimo entuzjazmu, zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły, a przyszłość projektu wisi na włosku. Czy Killer 3 kiedykolwiek ujrzy światło dzienne? Czas pokaże.
1: Poznań znów w centrum muzycznego świata. Bittersweet Festival przyciąga tłumy do parku Cytadela, a na scenie już błyszczały takie gwiazdy jak Gorillaz, Lorde i Jesse Jod. Ale to dopiero początek. W kolejnych dniach usłyszymy m.in. 21 Pilots, Robiego Williamsa i Major Lazer. A dla tych, którzy chcą więcej niż tylko muzyki, Bittersweet Talks z Katarzyną Nosowską i Bartłomiejem Topą. Czyżby Poznań stał się nową stolicą światowej muzyki? Na warszawskich powązkach wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, który zmarł po walce z chorobą nowotworową. Wzruszający pokaz slajdów przypomniał zebranym o jego życiu. Od młodzieńczych lat po chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi. Atmosfera pełna zadumy, a łzy płynęły strumieniami, gdy obrazy mówiły więcej niż słowa. Morozowski, znany z TVN24, pozostawił po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale i wspomnienia, które na długo pozostaną w sercach wielu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Scolim, znany jako król Latino, postanowił, że scena to za mało i postanowił ją opuścić w spektakularny sposób, spadając ze schodów podczas koncertu w Revalu. Mimo bólu, artysta nie dał się pokonać grawitacji i zagrał jeszcze dwa koncerty, siedząc na krześle. Fani są pełni podziwu, ale i zmartwienia, bo przecież ile można koncertować, zanim coś się stanie? Na szczęście, po badaniach okazało się, że Scolim wyszedł z tego bez poważniejszych obrażeń. Cóż, może czas pomyśleć o wakacjach.
2: Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe. Eurowizja 2027 zaskakuje wszystkich. Zamiast w Sofii, konkurs odbędzie się w malowniczym Burgas nad Morzem Czarnym. To efekt triumfu Dary z hitem Bangaranga. Wydarzenie zaplanowano na maj, a wśród uczestników pojawi się nawet Kanada, która zadebiutuje na eurowizyjnej scenie. Polska wciąż milczy na temat swojego udziału, a emocje rosną.
1: Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po 18 latach przerwy eksperckie jury wraca na Top of the Top Sopot Festival, by ocenić, kto zdobędzie bursztynowego słowika. W składzie jury prawdziwe gwiazdy: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik i LUC. Nowa formuła głosowania łączy opinie profesjonalistów z głosami publiczności, co ma wyłonić artystę, który nie tylko śpiewa, ale i czaruje. Czy to koniec ery przypadkowych zwycięzców? Przekonamy się już wkrótce. Anika Niles, perkusistka, która nigdy nie słuchała Rush, teraz gra partię legendarnego Nila Perta. Tak, dobrze słyszeliście. Niemiecka artystka, mimo braku wcześniejszego kontaktu z twórczością zespołu, zdobywa serca fanów na całym świecie podczas trasy koncertowej Rush. A to wszystko zaledwie kilka lat po śmierci Perta. Cóż, wygląda na to, że czasem nie trzeba być fanem, by stać się częścią legendy. A dla polskich fanów mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
2: John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, przeszedł drogę od chłopaka z robotniczej dzielnicy Buffalo do globalnej gwiazdy rocka, ale nie bez walki z demonami. Jego ballady o złamanym sercu podbiły świat, ale zanim to się stało, musiał zmierzyć się z prawdziwymi tragediami, jak utrata rodziców w młodym wieku. Iris stało się hymnem końca lat 90., ale Rzeznik nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Zamiast pławić się w blichtrze, skupił się na rzemiośle, udowadniając, że prawdziwa autentyczność nie potrzebuje czerwonych dywanów.
1: Polska staje się prawdziwym rajem dla fanów rocka i metalu. W 2027 roku nad Wisłą zagrają takie gwiazdy jak Megadeth, Sabaton czy The Rasmus. Festiwale takie jak Open Air czy Poland Rock również przyciągną tłumy. Czas zacząć odliczanie do muzycznego szaleństwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wczoraj wieczorem pod Płockiem doszło do tragicznego pożaru w wędzarni na terenie gminy Drobin. Ogień objął murowany budynek, a strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin. Niestety, w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. Przyczyny pożaru oraz okoliczności jego śmierci są obecnie badane przez służby. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację e-Obywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione. W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. We Wrocławiu na wzgórzu Oporowskim podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Tosz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Długi sierpniowy weekend to czas relaksu, ale także wyzwanie dla zapominalskich. W sobotę, 15 sierpnia, przypada wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, co oznacza zamknięcie dużych sklepów, w tym Biedronki. Niedziela również będzie niehandlowa, więc supermarkety pozostaną zamknięte przez 2 dni. Aby uniknąć problemów, warto zrobić zakupy jeszcze dziś, gdy sklepy działają w wydłużonych godzinach. W razie potrzeby, w weekend można skorzystać z oferty stacji paliw, sklepów franczyzowych i aptek dyżurnych. Regularne zakupy w Biedronce będą możliwe dopiero w poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Orlen i BP Europa oferują najniższe stawki, ale różnice między dostawcami są minimalne. Ceny benzyny i diesla wzrosły o około 300 zł na metrze sześciennym w ciągu tygodnia. Głównym powodem jest wzrost cen ropy Brent, która zbliża się do $88 za baryłkę. Sytuacja na rynku globalnym, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
1: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta.
0: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
1: Od poniedziałku 17 sierpnia VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dzięki temu cena paliwa może spaść nawet o ponad złotówkę za litr. Obniżka ma obowiązywać przez 2 tygodnie, do końca wakacji. To dobra wiadomość dla kierowców, ale nie wszyscy skorzystają w równym stopniu. Przedsiębiorcy rozliczający VAT i firmy transportowe mogą odczuć ulgę mniej. Po 2 tygodniach stawka VAT wróci do poprzedniego poziomu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy. Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w poniedziałek, 7 września, o godzinie 25, TVP2 wyemituje odcinek 3392. Ewa i Romeo, młodzi małżonkowie, staną przed trudnymi decyzjami. Ich rodziny nie pozwalają im zamieszkać razem, co prowadzi do desperackich działań. Sensacyjna wiadomość o ciąży Ewy może być kluczem do ich wspólnego życia. Czy to prawda? Czy tylko sprytny plan? Grzelakowie i Elżbieta będą w szoku, a młodzi mogą szybko pożałować swoich decyzji. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i dramatów.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie. 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie... Powieść wyjdzie.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 46 lat od rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, który zapoczątkował powstanie Solidarności. Protest wybuchł 14 sierpnia 1980 roku w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz i szybko objął inne zakłady. Pod przywództwem Lecha Wałęsy sformułowano słynne 21 postulatów, co doprowadziło do podpisania porozumień gdańskich. To wydarzenie stało się kluczowym momentem w historii Polski, wpływając na przemiany polityczne w kraju i Europie.
3: Marian Krzaklewski, niegdyś czołowa postać polskiej prawicy, zbliża się do swoich 76 urodzin. Choć od lat nie jest aktywny w polityce, nadal uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z Solidarnością. W 2023 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla demokracji i praw pracowniczych. Dziś częściej można go spotkać na rocznicowych uroczystościach niż w mediach.
2: Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. Oznacza to, że prawie milion samotnych seniorów otrzyma średnio o 253 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta pozwoli na realny wzrost wypłat dla wdów i wdowców. Średnia całkowita wartość świadczenia wzrośnie o około 6,4%.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
2: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. Dramatyczne wydarzenia w Chorwacji. W nocy wybuchł potężny pożar w pobliżu Omisza, popularnego wśród polskich turystów. Ogień strawił domy i samochody, a dziesiątki osób zostały ranne. Sytuacja była na tyle poważna, że szpital w Splicie musiał wezwać do pracy personel z urlopów. Pożar spowodował również paraliż komunikacyjny w regionie. Zamknięto kluczowe drogi. Niestety, to nie jedyny pożar w Chorwacji. Kolejny wybuchł na półwyspie Pelješac.
3: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Jutro, 15 sierpnia, przypada Święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, co oznacza dzień wolny od pracy i zakaz handlu. Większość dużych marketów, takich jak Biedronka czy Lidl, będzie zamknięta. Zakupy można zrobić w małych sklepach osiedlowych, stacjach benzynowych oraz aptekach dyżurujących. Warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia tych miejsc, ponieważ mogą się różnić od standardowych. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
3: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
2: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochonowiczów, znanych jako Andziaks i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Negley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Negley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek. Jania Lesar i Katarzyna Zilman. Duet, który zaskoczył wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, teraz podbija serca widzów w Asia Express. Ich relacja, początkowo owiana tajemnicą, teraz kwitnie na oczach całego świata. Mimo początkowych trudności, ich związek jest teraz mocniejszy niż kiedykolwiek. A kto by pomyślał, że ekstremalne podróże mogą być receptą na miłość?
2: Katarzyna Figura, niekwestionowana ikona polskiego kina, znów przyciąga uwagę. Choć rola w Killerze była kiedyś uznawana za obciachową, dziś to klasyka, a jej cytaty weszły do codziennego języka. Figura, mimo upływu lat, wciąż zachwyca, a jej kariera to dowód, że czas nie zawsze jest wrogiem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ta seksbomba przyleciała na plan prosto z Los Angeles, by zagrać rolę, którą odrzuciły inne aktorki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu. Kuba Wojewódzki znowu w akcji. Tym razem gwiazdor TVN postanowił pokazać, że przepisy drogowe to dla niego tylko sugestie. Wsiadł do swojego Ferrari za 3 miliony złotych i zaparkował, gdzie mu się podobało. Najpierw przy barze, potem przy straganie. Może myślał, że jego luksusowy wóz jest niewidzialny dla straży miejskiej? To nie pierwszy raz, kiedy Kuba pokazuje, że prawo to dla niego tylko zbiór nudnych zasad. Ciekawe, czy tym razem też uda mu się uniknąć konsekwencji. Sky Showtime z dumą prezentuje drugi sezon Strefy Gangsterów, który zadebiutuje 21 września. W obsadzie nadal błyszczą Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, więc można się spodziewać, że przestępcze Imperium Harriganów nie będzie miało chwili wytchnienia. 10-odcinkowy sezon obiecuje jeszcze więcej brutalności i zdrad, a lojalność stanie się towarem deficytowym. Zwiastun już dostępny, więc można szykować popcorn i czekać na kolejne bezpardonowe starcia. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, świętuje dziś swoje 88 urodziny. Od chłodnej arystokratki po ulubioną jurorkę Polaków. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zagrała w ponad 100 filmach, ale to rola Izabeli Łęckiej w Lalce na zawsze wpisała ją w historię. A jej życie prywatne? Trzy małżeństwa, burzliwe romanse i niezależność, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy premiera filmu oznaczała po prostu wyjście do kina? Cóż, 100 dni, misja zero. Postanowiło podnieść poprzeczkę i zorganizować premierę na miarę europejskiego rekordu. 10 września w Energylandii 12 tysięcy szczęśliwców będzie mogło zobaczyć, czy drużyna Kapsla uratuje świat. A dla tych, którzy nie zdążą do parku rozrywki, pozostaje transmisja w kinach. Cóż za czasy, kiedy ratowanie planety to tylko kolejna przygoda na ekranie. Kultowy serial Rancho powraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości.
2: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje. Tym razem z czwartym singlem O miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże. Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy, choć dla Claptona była ciężarem psychicznym. W 2004 roku artysta zdecydował się wycofać utwór z koncertów, by nie rozdrapywać starych ran. Jednak w 2013 roku, dzięki nowej aranżacji, Clapton powrócił do piosenki, traktując ją jako piękny hołd dla syna, a nie bolesne wspomnienie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to podobnie 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie. Wczoraj wieczorem w okolicach Płocka doszło do tragicznego pożaru murowanej wędzarni. Ogień strawił budynek, a w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 40 strażaków. Jednak mimo ich wysiłków nie udało się uratować poszkodowanego. Przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. Dwa jeżozwierzę nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne. Twierdza Modlin, położona zaledwie 30 km od Warszawy, wciąż zachwyca swoim ogromem i historią. To tutaj znajduje się najdłuższy budynek w Europie, a jej tajemnicę odkrywa Elżbieta Wiercińska, przewodniczka związana z tym miejscem od 40 lat. Twierdza, zbudowana na polecenie cara Mikołaja I, nigdy nie została zdobyta, a jej najstarsza część, Reduta Napoleona, przetrwała do dziś. Turystów przyciąga nie tylko imponująca architektura, ale także niezwykła historia tego miejsca. W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
2: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
1: Plaże w Sarbinowie są dziś otwarte i bezpieczne do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi. Z temperaturą powietrza 21 stopni Celsjusza i wodą o temperaturze 18 stopni. Brak wiatru i czysta woda zapewniają idealne warunki do relaksu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic.
2: Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5 piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
2: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte m.in. w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
1: Hubert Hurkacz nie zmierzy się z Corentinem Moutetem w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Francuz wycofał się z zawodów, a jego miejsce zajmie jeden z zawodników z kwalifikacji. Problemy z pogodą opóźniają jednak wyłonienie nowego rywala dla Polaka. Rywalizacja w głównej części turnieju ma rozpocząć się już dzisiaj. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, co pozwoliło jej awansować na 5. miejsce w światowym rankingu. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Aryna Sabalenka, mimo że odpadła w 1/8 finału. Jelena Rybakina, która dotarła do finału, zmniejszyła swoją stratę do liderki do 354 punktów. W rankingu The Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu, Świątek zajmuje 10. pozycję, a prowadzi Rybakina. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna.
0: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowy. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Serial Klara powraca z drugim sezonem na HBO Max. Dziś ukazał się nowy odcinek, w którym Alex, grany przez Adama Woronowicza, wprowadza się do Klary. Ta decyzja nie podoba się kotu Gerardowi, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz przyznał w wywiadzie, że prywatnie nie przepada za kotami, które go przerażają. Aktor wyznał, że jest zdecydowanie miłośnikiem psów. Warto zobaczyć, jak te emocje przenoszą się na ekran w Klarze. Nowe odcinki serialu pojawiają się w każdy piątek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy.
3: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
2: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. W Wejherowie zatrzymano 20-letnią kobietę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa byłego partnera. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 sierpnia, a poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej. Policjanci zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie dokonano ataku. Już za dwa dni, 15 sierpnia, Polacy będą obchodzić Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. W zeszłym roku oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką, która po raz pierwszy uczestniczyła w uroczystościach jako pierwsza dama. Jej elegancki strój i autentyczność w towarzystwie żołnierzy wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. Czekamy, czym zaskoczy nas w tym roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dziś w Warszawie odbywa się ceremonia pożegnania Andrzeja Morozowskiego. Kowalskiego, znanego dziennikarza, który zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Na Powązkach Wojskowych zgromadzili się bliscy, przyjaciele oraz znane osobistości, by oddać mu hołd. Premier Donald Tusk przysłał wieniec z biało-czerwonych goździków, co podkreśla wagę tego pożegnania. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i wieloletnim korespondentem sejmowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Aemon Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą. Ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku.
2: Nowa adaptacja Harry'ego Pottera od HBO już wzbudza emocje, a to jeszcze przed premierą. Fani są podzieleni, ponieważ z jednej strony cieszą się na nowe odcinki, a z drugiej nie mogą przełknąć zaangażowania J.K. Rowling, która regularnie wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Aktorka Belle Powley, która zagra ciotkę Petunię, otwarcie krytykuje poglądy Rowling, ale podkreśla, że miłość do magicznego świata nie musi iść w parze z poparciem dla jego twórczyni. Premiera serialu zaplanowana jest na Boże Narodzenie, więc szykujcie się na świąteczną dawkę magii i kontrowersji.
1: Poznań znów w centrum muzycznego świata. Bittersweet Festival przyciąga tłumy do parku Cytadela, a na scenie już błyszczały takie gwiazdy jak Gorillaz, Lorde i Jesse Jod. Ale to dopiero początek. W kolejnych dniach usłyszymy m.in. 21 Pilots, Robiego Williamsa i Major Lazer. A dla tych, którzy chcą więcej niż tylko muzyki, Bittersweet Talks z Katarzyną Nosowską i Bartłomiejem Topą. Czyżby Poznań stał się nową stolicą światowej muzyki?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na warszawskich powązkach wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, który zmarł po walce z chorobą nowotworową. Wzruszający pokaz slajdów przypomniał zebranym o jego życiu. Od młodzieńczych lat po chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi. Atmosfera pełna zadumy, a łzy płynęły strumieniami, gdy obrazy mówiły więcej niż słowa. Morozowski, znany z TVN24, pozostawił po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale i wspomnienia, które na długo pozostaną w sercach wielu. Skolim, znany jako Król Latino, postanowił, że scena to za mało i postanowił ją opuścić w spektakularny sposób, spadając ze schodów podczas koncertu w Rewalu. Mimo bólu, artysta nie dał się pokonać grawitacji i zagrał jeszcze dwa koncerty, siedząc na krześle. Fani są pełni podziwu, ale i zmartwienia, bo przecież ile można koncertować, zanim coś się stanie? Na szczęście, po badaniach okazało się, że Skolim wyszedł z tego bez poważniejszych obrażeń. Cóż, może czas pomyśleć o wakacjach. Wielka Brytania postanowiła zrobić prezent Polsce, wysyłając z powrotem Stuarta B., znanego youtubera, który zasłynął w skandalu Pandora Gate. Ten internetowy celebryta, oskarżony o kontakty seksualne z nieletnimi, wyląduje w Warszawie 13 sierpnia. Ciekawe, czy jego powrót będzie równie spektakularny jak jego ucieczka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może spędzić nawet 12 lat za kratkami.
2: Mazowsze szykuje się na wielkie pożegnanie lata z przytupem. 29 sierpnia multimedialny park Fontan w Warszawie zamieni się w centrum kultury i tradycji. Czwarty festiwal kultury Mazowsza to nie tylko koncerty i spektakle, ale też warsztaty, które pozwolą zanurzyć się w lokalnych zwyczajach. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Jary i Patrycja Markowska. A dla fanów teatru przygotowano spektakle inspirowane słowiańską mitologią. To wszystko pod czujnym okiem samorządu województwa mazowieckiego, który wie, jak zrobić show.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po 18 latach przerwy eksperckie jury wraca na Top of the Top Sopot Festival, by ocenić, kto zdobędzie bursztynowego słowika. W składzie jury prawdziwe gwiazdy: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik i LUC. Nowa formuła głosowania łączy opinie profesjonalistów z głosami publiczności, co ma wyłonić artystę, który nie tylko śpiewa, ale i czaruje. Czy to koniec ery przypadkowych zwycięzców? Przekonamy się już wkrótce. Anika Niles, perkusistka, która nigdy nie słuchała Rush. Teraz gra partię legendarnego Nila Perta. Tak, dobrze słyszeliście. Niemiecka artystka, mimo braku wcześniejszego kontaktu z twórczością zespołu, zdobywa serca fanów na całym świecie podczas trasy koncertowej Rush. A to wszystko zaledwie kilka lat po śmierci Perta. Cóż, wygląda na to, że czasem nie trzeba być fanem, by stać się częścią legendy. A dla polskich fanów mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
2: John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, przeszedł drogę od chłopaka z robotniczej dzielnicy Buffalo do globalnej gwiazdy rocka, ale nie bez walki z demonami. Jego ballady o złamanym sercu podbiły świat, ale zanim to się stało, musiał zmierzyć się z prawdziwymi tragediami, jak utrata rodziców w młodym wieku. Iris stało się hymnem końca lat 90., ale Rzeznik nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Zamiast pławić się w blichtrze, skupił się na rzemiośle, udowadniając, że prawdziwa autentyczność nie potrzebuje czerwonych dywanów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dwa jeżozwierzę wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Otwocku pod Warszawą pojawiły się plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze przypominającym nazistowskiego oficera. Zamiast swastyki na opasce widniała gwiazda Dawida, co wywołało oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko zareagowały, usuwając plakaty i zabezpieczając nagrania z monitoringu. Sprawa została zgłoszona do prokuratury przez ambasadę Izraela. Wczoraj wieczorem pod Płockiem doszło do tragicznego pożaru w wędzarni na terenie gminy Drobin. Ogień objął murowany budynek, a strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin. Niestety, w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. Przyczyny pożaru oraz okoliczności jego śmierci są obecnie badane przez służby. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. W lesie niedaleko wsi Lisiny odkryto szczątki Jowity Zielińskiej, która zaginęła w lipcu 2024 roku. Badania DNA potwierdziły, że to zaginiona kobieta. Rodzina jej zmarłego męża oraz kilkanaście innych osób zostało ponownie przebadanych na wariografię, ale wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. Policja przyznaje, że śledztwo jest skomplikowane i nie wyklucza przełomu w tej sprawie. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. We Wrocławiu na wzgórzu Oporowskim podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Tosz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Długi sierpniowy weekend to czas relaksu, ale także wyzwanie dla zapominalskich. W sobotę, 15 sierpnia, przypada wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, co oznacza zamknięcie dużych sklepów, w tym Biedronki. Niedziela również będzie niehandlowa, więc supermarkety pozostaną zamknięte przez 2 dni. Aby uniknąć problemów, warto zrobić zakupy jeszcze dziś, gdy sklepy działają w wydłużonych godzinach. W razie potrzeby, w weekend można skorzystać z oferty stacji paliw, sklepów franczyzowych i aptek dyżurnych. Regularne zakupy w Biedronce będą możliwe dopiero w poniedziałek, 17 sierpnia. Na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Orlen i BP Europa oferują najniższe stawki, ale różnice między dostawcami są minimalne. Ceny benzyny i diesla wzrosły o około 300 zł na metrze sześciennym w ciągu tygodnia. Głównym powodem jest wzrost cen ropy Brent, która zbliża się do $88 za baryłkę. Sytuacja na rynku globalnym, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie, wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
1: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 km. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu. Od początku 2026 roku w Polsce działa system kaucyjny na opakowania. Za plastikowe butelki i metalowe puszki można odzyskać 50 groszy, a za szklane butelki złotówkę. Dzięki temu niektórzy Polacy dorabiają nawet 1000 zł miesięcznie, zbierając opakowania. System miał zwiększyć recykling, ale stał się też sposobem na dodatkowy zarobek. Wiele osób zbiera butelki i puszki z przestrzeni publicznej lub sortowni odpadów. To pokazuje, jak zmieniła się wartość pustej butelki, która teraz może oznaczać konkretne pieniądze. Od poniedziałku 17 sierpnia VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dzięki temu cena paliwa może spaść nawet o ponad złotówkę za litr. Obniżka ma obowiązywać przez 2 tygodnie, do końca wakacji. To dobra wiadomość dla kierowców, ale nie wszyscy skorzystają w równym stopniu. Przedsiębiorcy rozliczający VAT i firmy transportowe mogą odczuć ulgę mniej. Po 2 tygodniach stawka VAT wróci do poprzedniego poziomu. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to, Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hanser i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowy. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: serial Klara powraca z drugim sezonem na HBO Max. Dziś ukazał się nowy odcinek, w którym Alex, grany przez Adama Woronowicza, wprowadza się do Klary. Ta decyzja nie podoba się kotu Gerardowi, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz przyznał w wywiadzie, że prywatnie nie przepada za kotami, które go przerażają. Aktor wyznał, że jest zdecydowanie miłośnikiem psów. Warto zobaczyć, jak te emocje przenoszą się na ekran w Klarze. Nowe odcinki serialu pojawiają się w każdy piątek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 20 stopni w Gdańsku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od rozpoczęcia strajku.

0: strajków w Stoczni Gdańskiej, który zapoczątkował powstanie Solidarności. Protest wybuchł 14 sierpnia 1980 roku w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz i szybko objął inne zakłady. Pod przywództwem Lecha Wałęsy sformułowano słynne 21 postulatów, co doprowadziło do podpisania porozumień gdańskich. To wydarzenie stało się kluczowym momentem w historii Polski, wpływając na przemiany polityczne w kraju i Europie.
1: Marian Krzaklewski, niegdyś czołowa postać polskiej prawicy, zbliża się do swoich 76. urodzin. Choć od lat nie jest aktywny w polityce, nadal uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z Solidarnością. W 2023 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla demokracji i praw pracowniczych. Dziś częściej można go spotkać na rocznicowych uroczystościach niż w mediach.
0: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzen. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. Dramatyczne wydarzenia w Chorwacji. W nocy wybuchł potężny pożar w pobliżu Omisza, popularnego wśród polskich turystów. Ogień strawił domy i samochody, a dziesiątki osób zostały ranne. Sytuacja była na tyle poważna, że szpital w Splicie musiał wezwać do pracy personel z urlopów. Pożar spowodował również paraliż komunikacyjny w regionie. Zamknięto kluczowe drogi. Niestety, to nie jedyny pożar w Chorwacji. Kolejny wybuchł na półwyspie Pelješac.
1: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jutro, 15 sierpnia, przypada Święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, co oznacza dzień wolny od pracy i zakaz handlu. Większość dużych marketów, takich jak Biedronka czy Lidl, będzie zamknięta. Zakupy można zrobić w małych sklepach osiedlowych, stacjach benzynowych oraz aptekach dyżurujących. Warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia tych miejsc, ponieważ mogą się różnić od standardowych. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policjanci z Oświęcimia wyjaśniają okoliczności śmierci 79-letniej mieszkanki Grojca. W związku z tą sprawą zatrzymano 40-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut rozboju. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a kwalifikacja czynu może się zmienić po uzyskaniu pełnej ekspertyzy medycznej. Policjanci z Torunia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży i włamań. Podczas interwencji 9 sierpnia odnaleziono przy nim marihuanę oraz część skradzionych przedmiotów. Mężczyzna usłyszał 16 zarzutów i decyzją sądu z 12 sierpnia został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet kilkudziesięciu lat więzienia z uwagi na wielokrotną recydywę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach odbył się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpoczęła się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a wzięli w niej udział przedstawiciele świata mediów i polityki. Morozowski, związany z TVN24, zmarł po chorobie nowotworowej w wieku 69 lat. Na jego grobie złożono liczne wieńce i bukiety, w tym od prezydenta Warszawy i premiera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochanowiczów, znanych jako Andziax i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie.
3: Katarzyna Figura, niekwestionowana ikona polskiego kina, znów przyciąga uwagę. Choć rola w Killerze była kiedyś uznawana za obciachową, dziś to klasyka, a jej cytaty weszły do codziennego języka. Figura, mimo upływu lat, wciąż zachwyca, a jej kariera to dowód, że czas nie zawsze jest wrogiem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ta seksbomba przyleciała na plan prosto z Los Angeles, by zagrać rolę, którą odrzuciły inne aktorki.
2: Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu. Kuba Wojewódzki znowu w akcji. Tym razem gwiazdor TVN postanowił pokazać, że przepisy drogowe to dla niego tylko sugestie. Wsiadł do swojego Ferrari za 3 miliony złotych i zaparkował, gdzie mu się podobało. Najpierw przy barze, potem przy straganie. Może myślał, że jego luksusowy wóz jest niewidzialny dla straży miejskiej? To nie pierwszy raz, kiedy Kuba pokazuje, że prawo to dla niego tylko zbiór nudnych zasad. Ciekawe, czy tym razem też uda mu się uniknąć konsekwencji. Sky Showtime z dumą prezentuje drugi sezon Strefy Gangsterów, który zadebiutuje 21 września. W obsadzie nadal błyszczą Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, więc można się spodziewać, że przestępcze Imperium Harriganów nie będzie miało chwili wytchnienia. 10-odcinkowy sezon obiecuje jeszcze więcej brutalności i zdrad, a lojalność stanie się towarem deficytowym. Zwiastun już dostępny, więc można szykować popcorn i czekać na kolejne bezpardonowe starcia.
3: Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy premiera filmu oznaczała po prostu wyjście do kina? Cóż, 100 dni, Misja Zeus postanowiło podnieść poprzeczkę i zorganizować premierę na miarę europejskiego rekordu. 10 września w Energylandii 12 tysięcy szczęśliwców będzie mogło zobaczyć, czy drużyna kapsla uratuje świat. A dla tych, którzy nie zdążą do parku rozrywki, pozostaje transmisja w kinach. Cóż za czasy, kiedy ratowanie planety to tylko kolejna przygoda na ekranie. Kultowy serial Rancho powraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy.
3: Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy, choć dla Claptona była ciężarem psychicznym. W 2004 roku artysta zdecydował się wycofać utwór z koncertów, by nie rozdrapywać starych ran. Jednak w 2013 roku, dzięki nowej aranżacji, Clapton powrócił do piosenki, traktując ją jako piękny hołd dla syna, a nie bolesne wspomnienie.
2: Yannick Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy wulkan energii na scenie. Ale kto by pomyślał, że jego rockowe szaleństwo ma korzenie w polskiej historii? Jego ojciec, Bolesław Gers, był oficerem polskiej marynarki wojennej, który po wojnie osiedlił się w Anglii, uciekając przed komunistami. Yannick, choć urodzony na Wyspach, nie zapomina o polskich korzeniach i przy każdej okazji odwiedza rodzinę nad Wisłą. Na koncertach w Polsce dumnie macha polską flagą, pokazując, że słowiańska krew płynie w jego żyłach. A rock and roll to nie tylko muzyka, ale i hołd dla przeszłości. Polska staje się prawdziwym rajem dla fanów rocka i metalu. W 2027 roku nad Wisłą zagrają takie gwiazdy jak Megadeth, Sabaton czy The Rasmus. Festiwale takie jak Open Air czy Poland Rock również przyciągną tłumy. Czas zacząć odliczanie do muzycznego szaleństwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie. Wczoraj wieczorem w okolicach Płocka doszło do tragicznego pożaru murowanej wędzarni. Ogień strawił budynek, a w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 40 strażaków. Jednak mimo ich wysiłków nie udało się uratować poszkodowanego. Przyczyny pożaru są nadal badane. Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwa jeżozwierzę nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne. Twierdza Modlin, położona zaledwie 30 km od Warszawy, wciąż zachwyca swoim ogromem i historią. To tutaj znajduje się najdłuższy budynek w Europie, a jej tajemnicę odkrywa Elżbieta Wiercińska, przewodniczka związana z tym miejscem od 40 lat. Twierdza, zbudowana na polecenie cara Mikołaja I, nigdy nie została zdobyta, a jej najstarsza część, Reduta Napoleona, przetrwała do dziś. Turystów przyciąga nie tylko imponująca architektura, ale także niezwykła historia tego miejsca. W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu. Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
1: Plaże w Sarbinowie są dziś otwarte i bezpieczne do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi. Z temperaturą powietrza 21 stopni Celsjusza i wodą o temperaturze 18 stopni. Brak wiatru i czysta woda zapewniają idealne warunki do relaksu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic.
2: Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5. piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać.
1: Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsca pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
2: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano dwudniowy fan festiwal we Wrocławiu.
1: Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte m.in. w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz nie zmierzy się z Corentinem Moutetem w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Francuz wycofał się z zawodów, a jego miejsce zajmie jeden z zawodników z kwalifikacji. Problemy z pogodą opóźniają jednak wyłonienie nowego rywala dla Polaka. Rywalizacja w głównej części turnieju ma rozpocząć się już dzisiaj. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, co pozwoliło jej awansować na 5. miejsce w światowym rankingu. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Aryna Sabalenka. Mimo że odpadła w 1/8 finału, Jelena Rybakina, która dotarła do finału, zmniejszyła swoją stratę do liderki do 354 punktów. W rankingu The Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu, Świątek zajmuje 10. pozycję, a prowadzi Rybakina. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna.
0: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Serial Klara powraca z drugim sezonem na HBO Max. Dziś ukazał się nowy odcinek, w którym Alex, grany przez Adama Woronowicza, wprowadza się do Klary. Ta decyzja nie podoba się kotu Gerardowi, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz przyznał w wywiadzie, że prywatnie nie przepada za kotami, które go przerażają. Aktor wyznał, że jest zdecydowanie miłośnikiem psów. Warto zobaczyć, jak te emocje przenoszą się na ekran w Klarze. Nowe odcinki serialu pojawiają się w każdy piątek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. Oznacza to, że prawie milion samotnych seniorów otrzyma średnio o 253 zł więcej miesięcznie. Zmiana ta pozwoli na realny wzrost wypłat dla wdów i wdowców. Średnia całkowita wartość świadczenia wzrośnie o około 6,4%. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego pod hasłem Polska Seniora.

0: Safe, bezpieczna Polska. W całym kraju odbywają się defilady i parady prezentujące nowoczesny sprzęt wojskowy. Na warszawskiej Wisłostradzie zobaczymy największą defiladę w historii, a w Gdyni paradę morską. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca do udziału w uroczystościach i podkreśla dumę z polskich żołnierzy.
1: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
0: 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Już za dwa dni, 15 sierpnia, Polacy będą obchodzić Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. W zeszłym roku oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką, która po raz pierwszy uczestniczyła w uroczystościach jako pierwsza dama. Jej elegancki strój i autentyczność w towarzystwie żołnierzy wzbudziły wiele pozytywnych komentarzy. Czekamy, czym zaskoczy nas w tym roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś Rafał Bochenek, rzecznik PiS, obchodzi swoje 40. urodziny. Warto przypomnieć, że w lipcu 2021 roku zawarł związek małżeński z Aleksandrą Tylek w Strumianach. Para zaręczyła się w Paryżu w 2020 roku, a na ich ślubie obecna była między innymi była premier Beata Szydło. Aleksandra Tylek, podobnie jak Bochenek, ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express. Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. Ksiądz Mirosław M. zaatakował swoją ofiarę siekierą, a następnie podpalił żyjącego jeszcze człowieka i odjechał samochodem z miejsca zbrodni, pozwalając na to, by 68-latek spłonął żywcem. Sprawcę zauważył jednak świadek, który spisał numery rejestracyjne jego auta, więc duchowny szybko wpadł w ręce mundurowych. Wówczas wyszło na jaw, że proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Przypkach, niedaleko Tarczyna, brutalnie zamordował znanego mu od lat bezdomnego, któremu wcześniej obiecywał pomoc i znalezienie schronienia. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Do zbrodni pod Grójcem doszło w czwartek, 24 lipca 2025 roku, po godzinie 22. To wtedy na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który zauważył przy drodze płonącego człowieka. Początkowo służby nie chciały zdradzać zbyt wielu szczegółów. Sytuacja miała miejsce w miejscowości Lasopole w gminie Chynów. Po udaniu się tam policjanci potwierdzili zgłoszenie i ujawnili zwłoki mężczyzny. W tej chwili trwają czynności śledcze prowadzone przez funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratora rejonowego w Grójcu. Komentowała krótko, na gorąco, w rozmowie z Superekspresem aspirant Agata Sławińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Gdy dziennikarze próbowali dowiedzieć się czegoś więcej, zasłaniano się wstępnym etapem postępowania. Niedługo później Superekspres ustalił jednak, że mundurowym udało się zatrzymać 60-letniego podejrzanego, który może mieć związek ze sprawą. Tym mężczyzną okazał się ksiądz Mirosław M., proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach, niedaleko Tarczyna. Do jego schwytania przyczynił się wspomniany świadek, który zauważył uciekający z miejsca zdarzenia samochód i spisał jego numery rejestracyjne. Autem kierował duchowny, więc sprawa szybko rozeszła się po okolicy. Jesteśmy w szoku. Nie mieści się w głowie, że ktoś zrobił to na głównej drodze do wsi. Coś strasznego. Myśleliśmy, że to mafijne porachunki, mówiła mieszkająca w okolicy pani Renata w rozmowie z Mateuszem Kobyłką, reporterem Superekspresu, który przyjechał na miejsce. W Lasopolu wciąż widać było ślady po nocnej akcji służb. Na poboczu leżały zwęglone resztki ubrań. Już wtedy w parafii w Przypkach w powiecie piaseczyńskim pojawiło się wielu policyjnych techników, którzy zaczęli zabezpieczać wszelkie ślady. To kazało sądzić, że ksiądz Mirosław M. może być poważnie zamieszany w tę sprawę, choć służby wciąż nie chciały puścić pary z ust. To, że podpalenie było tylko częścią działań agresora, wykazała dopiero sekcja zwłok. Ujawniono, że ofiarą jest Anatol C., 68-letni mężczyzna, bezdomny. Umierał w potwornych męczarniach, doznając poparzeń 80% powierzchni ciała. Doszło do zadania wielu ciosów w okolice głowy, a następnie podpalenia ciała. Na podstawie wyników tej sekcji oraz dotychczas zgromadzonych dowodów wszczęliśmy śledztwo w kierunku zabójstwa, powiedziała wreszcie Aneta Guźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w rozmowie z Radiem SK. W międzyczasie Kuria Metropolitalna Warszawska wydała oświadczenie dotyczące tej sprawy. Przekazano, że w związku z zatrzymaniem proboszcza parafii w Przypkach, w zależności od ustaleń organów ścigania, podjęte zostaną odpowiednie działania także ze strony Kościoła. Na razie takowych nie można było podjąć z uwagi na, tu cytat, brak oficjalnych informacji, które umożliwiałyby podjęcie takiej decyzji. Na nowe ustalenia nie trzeba było jednak długo czekać. Szybko wyszło na jaw, że zatrzymany duchowny znał się z zamordowanym mężczyzną, według Gazety Wyborczej aż od 25 lat. Ksiądz Mirosław M. następnie usłyszał zarzut zabójstwa, później przekwalifikowany na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Duchowny przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Z ustaleń śledczych wynika, że tego wieczoru podróżował swoim samochodem wraz z bezdomnym Anatolem. Między mężczyznami nagle doszło do kłótni, podczas której sprawca miał zjechać z drogi, zatrzymać się, chwycić za siekierę i zadać swojej ofierze kilka ciosów w głowę. W okolicy znajdował się jadący na rowerze świadek, który zauważył wysoki ogień. Okazało się, że w płomieniach leżało ciało mężczyzny, a w pobliżu był zaparkowany samochód terenowy, który niespodziewanie oddalił się bez włączonych świateł mijania. Wezwane na miejsce zdarzenia służby ratunkowe nie zdołały uratować życia mężczyźnie. Na podstawie numerów rejestracyjnych funkcjonariusze zidentyfikowali pojazd i jego właściciela. Zatrzymano Mirosława M. proboszcza parafii w miejscowości Przypki, przekazała oficjalnie Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W dniu tragedii przeprowadzono jeszcze oględziny zwłok oraz miejsce ich ujawnienia. Znaleziono też narzędzie zbrodni. Przyczyną zgonu okazało się podpalenie, co oznacza, że 68-latek jeszcze żył, kiedy jego ciało trawił ogień. Mężczyzna spłonął żywcem. Nie mam dziś słów pocieszenia, a tym bardziej wyjaśnienia czy wytłumaczenia. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka, ubogiego i bezdomnego. Napisał w oświadczeniu metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, gdy nowe informacje ujrzały światło dzienne. Błagajmy Boga o przebaczenie i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam, podkreślał duchowny, prosząc o modlitwę za ofiarę zbrodni oraz jego najbliższych. Archidiecezja warszawska zapowiedziała pełną współpracę z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni. Podjęto też konieczne procedury kanoniczne. Jako biskup kościoła w Warszawie czuję się moralnie odpowiedzialny za wszystko, co się w tym kościele dzieje, zarówno dobrego, jak i złego, także za tę okropną zbrodnię. Przepraszam was, napisał arcybiskup Galbas. Ze względu na powagę przestępstwa i wielkie zgorszenie społeczne zwrócono się też do Stolicy Apostolskiej z wnioskiem o wymierzenie najwyższej kary przewidzianej w prawie kanonicznym dla duchownego, czyli wydalenie ze stanu kapłańskiego. Oczywiście to niewiele w kontekście wyroku, jaki czeka podejrzanego w procesie karnym, ale decyzja miała być sygnałem, że instytucja kościoła idzie w parze z polskimi śledczymi i działa z nimi dwutorowo. Z kolei prokuratura ujawniła, że motywem zbrodni był konflikt dotyczący nieruchomości gruntownych. 68-letni Anatol C., bezdomny, podarował takowe księdzu, a ten w zamian na podstawie umowy darowizny zobowiązał się do dożywotniej opieki i pomocy pokrzywdzonemu. Właśnie w zakresie miejsca zamieszkania, które również obiecywał dla niego znaleźć, kupić lub przynajmniej wynająć, doszło do sprzeczki i w efekcie zabójstwa. Proboszcz zeznał, że chciał załagodzić sytuację, dlatego zaproponował Anatolowi przejażdżkę. Ich konflikt jednak narastał, także po zatrzymaniu samochodu w przypadkowym miejscu. Ksiądz prawdopodobnie nie chciał spełnić swojej obietnicy, mimo że Anatol musiał tułać się po noclegowniach, a nie taka była umowa. Miał prawo być zły. Kiedy te emocje nabrały bardzo mocnego charakteru, podejrzany wyjął siekierę i uderzył pokrzywdzonego, który upadł na ziemię. Wtedy zadał mu kilka kolejnych ciosów, a następnie oblał ciało benzyną i podpalił. Później wsiadł do samochodu i wrócił na plebanie, relacjonowała prokurator Katarzyna Głowacz, zastępczyni prokuratora rejonowego w Grójcu. Warte podkreślenia jest to, że wszystkie narzędzia zbrodni zostały ujawnione na miejscu, co może sugerować pewne przygotowywanie do tych działań. Siekiera, bańka z łatwopalną cieczą oraz zapałki. Kto przewozi coś takiego w samochodzie? Ksiądz na pewno się z tego nie wywinie. W sobotę 26 lipca 2025 roku duchowny został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Grójcu. Zmieniono mu zarzut na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a później tymczasowo aresztowano, po zatwierdzeniu wniosku przez sąd. Służby przekazały, że podejrzany wyraził skruchę za swoje czyny. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledztwo nadal trwało. Księdzu Mirosławowi M. grozi kara dożywotniego więzienia.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Aemond Targaryen z rodu Smoka zaskoczył widzów niespodziewaną przemianą, ale czy naprawdę zasługuje na porównania do Jaime'a Lannistera z Gry o Tron? Ewan Mitchell, aktor wcielający się w Aemonda, stanowczo rozwiewa te wątpliwości, twierdząc, że jego postać raczej nie przejdzie spektakularnej metamorfozy. Fani Westeros mogą jednak cieszyć się na powrót do ulubionego świata, bo już w przyszłym roku zadebiutuje drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw. A na czwarty sezon rodu Smoka przyjdzie nam poczekać aż do 2028 roku. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Negley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Negley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek. Jania Lesar i Katarzyna Zilman, duet, który zaskoczył wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, teraz podbija serca widzów w Asia Express. Ich relacja, początkowo owiana tajemnicą, teraz kwitnie na oczach całego świata. Mimo początkowych trudności, ich związek jest teraz mocniejszy niż kiedykolwiek. A kto by pomyślał, że ekstremalne podróże mogą być receptą na miłość?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Poznań znów w centrum muzycznego świata. Bittersweet Festival przyciąga tłumy do parku Cytadela, a na scenie już błyszczały takie gwiazdy jak Gorillaz, Lorde i Jesse Jodd. Ale to dopiero początek. W kolejnych dniach usłyszymy m.in. 21 Pilots, Robiego Williamsa i Major Lazer. A dla tych, którzy chcą więcej niż tylko muzyki, Bittersweet Talks z Katarzyną Nosowską i Bartłomiejem Topą. Czyżby Poznań stał się nową stolicą światowej muzyki? Skolim, znany jako król Latino, postanowił, że scena to za mało i postanowił ją opuścić w spektakularny sposób, spadając ze schodów podczas koncertu w Ewalu. Mimo bólu, artysta nie dał się pokonać grawitacji i zagrał jeszcze dwa koncerty, siedząc na krześle. Fani są pełni podziwu, ale i zmartwienia, bo przecież ile można koncertować, zanim coś się stanie? Na szczęście, po badaniach okazało się, że Skolim wyszedł z tego bez poważniejszych obrażeń. Cóż, może czas pomyśleć o wakacjach. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, świętuje dziś swoje 88. urodziny. Od chłodnej arystokratki po ulubioną jurorkę Polaków. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zagrała w ponad 100 filmach, ale to rola Izabeli Łęckiej w Lalce na zawsze wpisała ją w historię. A jej życie prywatne? Trzy małżeństwa, burzliwe romanse i niezależność, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.
2: Eurowizja 2027 zaskakuje wszystkich. Zamiast w Sofii, konkurs odbędzie się w malowniczym Burgas nad Morzem Czarnym. To efekt triumfu Dary z hitem Bangaranga. Wydarzenie zaplanowano na maj, a wśród uczestników pojawi się nawet Kanada, która zadebiutuje na eurowizyjnej scenie. Polska wciąż milczy na temat swojego udziału, a emocje rosną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po 18 latach przerwy eksperckie jury wraca na Top of the Top Sopot Festival, by ocenić, kto zdobędzie bursztynowego słowika. W składzie jury prawdziwe gwiazdy: Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik i LUC. Nowa formuła głosowania łączy opinie profesjonalistów z głosami publiczności, co ma wyłonić artystę, który nie tylko śpiewa, ale i czaruje. Czy to koniec ery przypadkowych zwycięzców? Przekonamy się już wkrótce. Zaczęło się od jednego zdjęcia na Facebooku, a skończyło na nowym singlu Lambda. Robert Gawliński, zainspirowany komentarzem, dołączył do muzyków z MIB, tworząc utwór, który łączy mrok Cold Wave z chwytliwym refrenem. Czy to jednorazowy wybryk, czy początek nowej muzycznej przygody? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Historia zatoczyła koło, a Lambda ma potencjał, by zawładnąć radiowymi falami.
2: John Rzeznik, lider Goo Goo Dolls, przeszedł drogę od chłopaka z robotniczej dzielnicy Buffalo do globalnej gwiazdy rocka, ale nie bez walki z demonami. Jego ballady o złamanym sercu podbiły świat, ale zanim to się stało, musiał zmierzyć się z prawdziwymi tragediami, jak utrata rodziców w młodym wieku. Iris stało się hymnem końca lat 90., ale Rzeznik nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Zamiast pławić się w blichtrze, skupił się na rzemiośle, udowadniając, że prawdziwa autentyczność nie potrzebuje czerwonych dywanów.
1: Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W Warszawie zakończyły się poszukiwania zaginionej 45-letniej kobiety. Niestety, finał okazał się tragiczny, gdyż odnaleziono jej ciało w Wiśle. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w Wawrze, a w działaniach uczestniczyli strażacy z grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Teraz śledczy będą badać okoliczności tego zdarzenia.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wczoraj wieczorem pod Płockiem doszło do tragicznego pożaru w wędzarni na terenie gminy Drobin. Ogień objął murowany budynek, a strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin. Niestety, w środku znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. Przyczyny pożaru oraz okoliczności jego śmierci są obecnie badane przez służby. Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem – dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. W lesie niedaleko wsi Lisiny odkryto szczątki Jowity Zielińskiej, która zaginęła w lipcu 2024 roku. Badania DNA potwierdziły, że to zaginiona kobieta. Rodzina jej zmarłego męża oraz kilkanaście innych osób zostało ponownie przebadanych na wariografię, ale wciąż nikomu nie postawiono zarzutów. Policja przyznaje, że śledztwo jest skomplikowane i nie wyklucza przełomu w tej sprawie. Na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Wieczorki doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Niestety, 61-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażer został przetransportowany do szpitala. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą oszustwa w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie lub rozmienienie banknotu, by odwrócić ich uwagę. W jednym z miejscowych sklepów z kasy zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować czujność i dokładnie kontrolować gotówkę. Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców. W Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torsz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia, mimo że przypada w sobotę, to dzień świąteczny, co wpływa na komunikację miejską w całej Polsce. Autobusy będą kursować według rozkładu niedzielnego i świątecznego, co oznacza rzadsze kursy. Warto pamiętać, że niektóre linie mogą być zawieszone lub skrócone z powodu zakazu handlu i uroczystości związanych ze świętem Wojska Polskiego. W wielu miastach mogą wystąpić objazdy z powodu zamknięcia głównych ulic na czas defila. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne informacje na stronach lokalnych organizatorów transportu lub w aplikacjach mobilnych. Długi sierpniowy weekend to czas relaksu, ale także wyzwanie dla zapominalskich. W sobotę, 15 sierpnia, przypada wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, co oznacza zamknięcie dużych sklepów, w tym Biedronki. Niedziela również będzie niehandlowa, więc supermarkety pozostaną zamknięte przez 2 dni. Aby uniknąć problemów, warto zrobić zakupy jeszcze dziś, gdy sklepy działają w wydłużonych godzinach. W razie potrzeby, w weekend można skorzystać z oferty stacji paliw, sklepów franczyzowych i aptek dyżurnych. Regularne zakupy w Biedronce będą możliwe dopiero w poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii. W Sochaczewie rozpoczęła się produkcja dronów Hornet, nazywanych polskimi szachedami. W ciągu zaledwie pół roku powstało 15 w pełni operacyjnych maszyn, które teraz czekają na testy wojskowe. Hornet to bezzałogowiec o imponującym zasięgu do 1200 kilometrów. Większość jego komponentów pochodzi z Polski, co zwiększa niezależność od zagranicznych dostawców. Zainteresowanie dronami wykazują już zagraniczne podmioty, w tym z Ukrainy. Jeśli testy wypadną pomyślnie, Polska może zyskać własny bezzałogowiec dalekiego zasięgu. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czeskosłowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowuje się do największej w swojej historii prezentacji na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po raz pierwszy koncern zaprezentuje się w nowej hali Expo, gdzie w centrum uwagi znajdzie się prototyp ciężkiego bojowego wozu piechoty oraz system antydronowy. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi od pokazywania pojedynczych produktów do budowania kompletnych zdolności bojowych. W ramach programu SAFE produkcja Borsuka działa na pełnych obrotach, a kolejne umowy przyspieszają masową produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa jest kluczowym partnerem w modernizacji Wojska Polskiego, dostarczając nowoczesne uzbrojenie i technologie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 18 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to, Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowy. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Serial Klara powraca z drugim sezonem na HBO Max. Dziś ukazał się nowy odcinek, w którym Alex, grany przez Adama Woronowicza, wprowadza się do Klary. Ta decyzja nie podoba się kotu Gerardowi, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz przyznał w wywiadzie, że prywatnie nie przepada za kotami, które go przerażają. Aktor wyznał, że jest zdecydowanie miłośnikiem psów. Warto zobaczyć, jak te emocje przenoszą się na ekran w Klarze. Nowe odcinki serialu pojawiają się w każdy piątek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 46 lat od rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, który zapoczątkował powstanie Solidarności. Protest wybuchł 14 sierpnia 1980 roku w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz i szybko objął inne zakłady. Pod przywództwem Lecha Wałęsy sformułowano słynne 21 postulatów, co doprowadziło do podpisania porozumień gdańskich. To wydarzenie stało się kluczowym momentem w historii Polski, wpływając na przemiany polityczne w kraju i Europie.
3: Marian Krzaklewski, niegdyś czołowa postać polskiej prawicy, zbliża się do swoich 76 urodzin. Choć od lat nie jest aktywny w polityce, nadal uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z Solidarnością. W 2023 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla demokracji i praw pracowniczych. Dziś częściej można go spotkać na rocznicowych uroczystościach niż w mediach.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzen. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. Dramatyczne wydarzenia w Chorwacji. W nocy wybuchł potężny pożar w pobliżu Omisza, popularnego wśród polskich turystów. Ogień strawił domy i samochody, a dziesiątki osób zostały ranne. Sytuacja była na tyle poważna, że szpital w Splicie musiał wezwać do pracy personel z urlopów. Pożar spowodował również paraliż komunikacyjny w regionie. Zamknięto kluczowe drogi. Niestety, to nie jedyny pożar w Chorwacji. Kolejny wybuchł na półwyspie Pelješac.
3: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jutro, 15 sierpnia, przypada Święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, co oznacza dzień wolny od pracy i zakaz handlu. Większość dużych marketów, takich jak Biedronka czy Lidl, będzie zamknięta. Zakupy można zrobić w małych sklepach osiedlowych, stacjach benzynowych oraz aptekach dyżurujących. Warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia tych miejsc, ponieważ mogą się różnić od standardowych. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Policjanci z Oświęcimia wyjaśniają okoliczności śmierci 79-letniej mieszkanki Grojca. W związku z tą sprawą zatrzymano 40-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut rozboju. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a kwalifikacja czynu może się zmienić po uzyskaniu pełnej ekspertyzy medycznej. Policjanci z Torunia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży i włamań. Podczas interwencji 9 sierpnia odnaleziono przy nim marihuanę oraz część skradzionych przedmiotów. Mężczyzna usłyszał 16 zarzutów i decyzją sądu z 12 sierpnia został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet kilkudziesięciu lat więzienia z uwagi na wielokrotną recydywę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dziś na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach odbył się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpoczęła się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a wzięli w niej udział przedstawiciele świata mediów i polityki. Morozowski, związany z TVN24, zmarł po chorobie nowotworowej w wieku 69 lat. Na jego grobie złożono liczne wieńce i bukiety, w tym od prezydenta Warszawy i premiera.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom, a chrzciny syna Angeliki i Łukasza Trochanowiczów, znanych jako Andziax i Luka, były tego doskonałym przykładem. Uroczystość pełna przepychu przyciągnęła znane twarze, w tym Roxanę Węgiel, która nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wydarzenia. Czyżby luksusowe życie influencerów stało się nową normą? Cóż, dla niektórych to wciąż tylko marzenie.
2: Nowa adaptacja Harry'ego Pottera od HBO już wzbudza emocje, a to jeszcze przed premierą. Fani są podzieleni, ponieważ z jednej strony cieszą się na nowe odcinki, a z drugiej nie mogą przełknąć zaangażowania J.K. Rowling, która regularnie wywołuje kontrowersje swoimi wypowiedziami. Aktorka Belle Powley, która zagra ciotkę Petunię, otwarcie krytykuje poglądy Rowling, ale podkreśla, że miłość do magicznego świata nie musi iść w parze z poparciem dla jego twórczyni. Premiera serialu zaplanowana jest na Boże Narodzenie, więc szykujcie się na świąteczną dawkę magii i kontrowersji. Katarzyna Figura, niekwestionowana ikona polskiego kina, znów przyciąga uwagę. Choć rola w Killerze była kiedyś uznawana za obciachową, dziś to klasyka, a jej cytaty weszły do codziennego języka. Figura, mimo upływu lat, wciąż zachwyca, a jej kariera to dowód, że czas nie zawsze jest wrogiem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ta seksbomba przyleciała na plan prosto z Los Angeles, by zagrać rolę, którą odrzuciły inne aktorki.
1: Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sky Showtime z dumą prezentuje drugi sezon Strefy Gangsterów, który zadebiutuje 21 września. W obsadzie nadal błyszczą Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, więc można się spodziewać, że przestępcze Imperium Harriganów nie będzie miało chwili wytchnienia. 10-odcinkowy sezon obiecuje jeszcze więcej brutalności i zdrad, a lojalność stanie się towarem deficytowym. Zwiastun już dostępny, więc można szykować popcorn i czekać na kolejne bezpardonowe starcia. Wielka Brytania postanowiła zrobić prezent Polsce, wysyłając z powrotem Stuarta B., znanego youtubera, który zasłynął w skandalu Pandora Gay. Ten internetowy celebryta, oskarżony o kontakty seksualne z nieletnimi, wyląduje w Warszawie 13 sierpnia. Ciekawe, czy jego powrót będzie równie spektakularny jak jego ucieczka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, może spędzić nawet 12 lat za kratkami.
2: Ach, te czasy, kiedy rodzina Nowików z serialu Bulionerzy bawiła miliony Polaków. Minęły już 22 lata od premiery tego hitu, a aktorzy, których pokochaliśmy, przeszli nie lada metamorfozy. Piotr Skarga, Lucyna Malec i reszta ekipy z luksusowej rezydencji wciąż są w naszych sercach, choć ich wygląd może teraz zaskoczyć niejednego fana. Czas płynie, ale wspomnienia o komicznych perypetiach Nowików pozostają żywe.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy premiera filmu oznaczała po prostu wyjście do kina? Cóż, 100 dni. Misja Zeus postanowiło podnieść poprzeczkę i zorganizować premierę na miarę europejskiego rekordu. 10 września w Energylandii 12 tysięcy szczęśliwców będzie mogło zobaczyć, czy drużyna Kapsla uratuje świat. A dla tych, którzy nie zdążą do parku rozrywki, pozostaje transmisja w kina. Cóż za czasy, kiedy ratowanie planety to tylko kolejna przygoda na ekranie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kultowy serial Rancho wraca po dekadzie przerwy, a nowy sezon zatytułowany Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem historii wilkowej. Karolina Ludwiniak, która wcieli się w starszą Dorotkę, już teraz mierzy się z falą krytyki od fanów, którzy najwyraźniej zapomnieli, że aktorzy to też ludzie. Mimo to młoda aktorka zachęca, by poczekać z oceną do premiery w grudniu, kiedy to na ekranie pojawią się znani i lubiani bohaterowie w nowych, komediowych odsłonach. Ciekawe, czy widzowie będą w stanie docenić tę mieszankę nostalgii i świeżości. Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, urodzona w 1938 roku, przez dekady była symbolem klasy i elegancji. Zaczęła karierę przypadkiem, kiedy to na szkolnym korytarzu wypatrzył ją asystent reżysera. Choć wyrzucono ją z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej za udział w reklamie, nie poddała się i stała się pierwszą damą polskiego kina. Po zawale serca w 2017 roku zniknęła z życia publicznego, skupiając się na zdrowiu i rodzinie, z dala od blasku fleszy. Anika Niles, perkusistka, która nigdy nie słuchała Rush, teraz gra partię legendarnego Nila Perta. Tak, dobrze słyszeliście. Niemiecka artystka, mimo braku wcześniejszego kontaktu z twórczością zespołu, zdobywa serca fanów na całym świecie podczas trasy koncertowej Rush. A to wszystko zaledwie kilka lat po śmierci Perta. Cóż, wygląda na to, że czasem nie trzeba być fanem, by stać się częścią legendy. A dla polskich fanów mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Polska staje się prawdziwym rajem dla fanów rocka i metalu. W 2027 roku nad Wisłą zagrają takie gwiazdy jak Megadeth, Sabaton czy The Rasmus. Festiwale takie jak Open Air czy Poland Rock również przyciągną tłumy. Czas zacząć odliczanie do muzycznego szaleństwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł w supermarkecie w Płońsku szpulę z promocyjnymi naklejkami na pluszowe misie. Dzięki monitoringowi sklep zidentyfikował złodzieja, który przyznał się do winy i oddał naklejki. Mężczyźnie grozi teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Straty sklepu oszacowano na blisko 960 zł.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stenkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Twierdza Modlin, położona zaledwie 30 km od Warszawy, wciąż zachwyca swoim ogromem i historią. To tutaj znajduje się najdłuższy budynek w Europie, a jej tajemnice odkrywa Elżbieta Wiercińska, przewodniczka związana z tym miejscem od 40 lat. Twierdza, zbudowana na polecenie cara Mikołaja I, nigdy nie została zdobyta, a jej najstarsza część, Reduta Napoleona, przetrwała do dziś. Turystów przyciąga nie tylko imponująca architektura, ale także niezwykła historia tego miejsca.
0: Tragicznie zakończyły się poszukiwania 45-letniej kobiety w warszawskim Wawrze. Jej ciało odnaleziono w Wiśle, po tym jak brat zgłosił jej zaginięcie. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli strażacy z grupy wodno-nurkowej. Śledczy badają teraz okoliczności zdarzenia i starają się odtworzyć ostatnie godziny życia kobiety.
1: W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu. Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
1: W Jastrzębiu Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia. Plaże w Sarbinowie są dziś otwarte i bezpieczne do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi. Z temperaturą powietrza 21 stopni Celsjusza i wodą o temperaturze 18 stopni. Brak wiatru i czysta woda zapewniają idealne warunki do relaksu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic.
0: Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5. piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsca pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Polanicy Zdroju pojawiły się nowe problemy z dziką zwierzyną. Oprócz stada dzików, które swobodnie buchtują nawet w parku szachowym, mieszkańców zaniepokoiła informacja o pumie przemierzającej okoliczne lasy. Starostwo powiatowe apeluje o ostrożność podczas spacerów. Burmistrz miasta podkreśla, że dziki czują się w mieście jak w restauracji, mając nieograniczony dostęp do pożywienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez po powrocie do formy prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano dwudniowy fan festiwal we Wrocławiu.
1: Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z trzecim najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Słuchacie Radia Super Express. Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte m.in. w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
1: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, co pozwoliło jej awansować na 5. miejsce w światowym rankingu. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Aryna Sabalenka, mimo że odpadła w 1/8 finału. Jelena Rybakina, która dotarła do finału, zmniejszyła swoją stratę do liderki do 354 punktów. W rankingu The Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu, Świątek zajmuje 10. pozycję, a prowadzi Rybakina. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 18 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hanser i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowy. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
1: Serial Klara powraca z drugim sezonem na HBO Max. Dziś ukazał się nowy odcinek, w którym Alex, grany przez Adama Woronowicza, wprowadza się do Klary. Ta decyzja nie podoba się kotu Gerardowi, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz przyznał w wywiadzie, że prywatnie nie przepada za kotami, które go przerażają. Aktor wyznał, że jest zdecydowanie miłośnikiem psów. Warto zobaczyć, jak te emocje przenoszą się na ekran w Klarze. Nowe odcinki serialu pojawiają się w każdy piątek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express. Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia Super Express.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. 3-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
2: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
0: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
2: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
0: Funkcjonariusze CBŚP, Policji z Poznania i Straży Granicznej zlikwidowali magazyn narkotykowy w Szczecinie. Zabezpieczono ponad 456 kg narkotyków o wartości ponad 10 milionów złotych oraz broń palną. Zatrzymano jednego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Prokuraturę Krajową.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i bodkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról W pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem. Andreas Kisser z Sepultury zdradził, co sprawia, że riffy gitarowe przechodzą do historii. Okazuje się, że nie chodzi o perfekcyjną technikę, a o emocje, które wywołują. Współczesnym zespołem, który według Kissera wniósł coś nowego do świata riffów, jest francuska Gojira. Ich nowy album jest już prawie gotowy, choć muzycy przyznają, że praca nad nim była bardziej skomplikowana, niż się spodziewali. Czekamy z niecierpliwością na premierę, która może nastąpić jeszcze w tym roku. Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTubie. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów. Tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda x Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale Zarząd Transportu Miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W województwie śląskim nie brakuje atrakcyjnych kąpielisk, które latem przyciągają tłumy. Miejsca takie jak Pogoria w Dąbrowie Górniczej czy Paprocany w Tychach oferują czystą wodę i rozbudowaną infrastrukturę. W tym roku szczególnie wyróżniają się kąpieliska Kamień w Rybniku i Słoneczna Plaża. Śląskie udowadnia, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by poczuć się jak na wakacjach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
0: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju z 24-godzinnym opóźnieniem po triumfie w Lidze Narodów. Z powodu problemów z przesiadką w Pekinie, drużyna dotarła w środę, ale nie w pełnym składzie. Trener Nikola Grbić oraz kilku zawodników nie byli obecni podczas oficjalnego powitania. Po powrocie siatkarze rozdawali autografy i świętowali sukces, zanim rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
1: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto po zwycięstwie nad Szwajcarką Wiktorią Golubic. Polka zagra kolejny mecz w sobotę, 8 sierpnia. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Madison Keys, Marta Kostiuk. Turniej w Toronto jest dla Świątek szczególny, bo to tu w 2019 roku zaczęła swoją przygodę z czołówką WTA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hanser i Cihana. W Polsce jeszcze przed nami. W 4265 odcinku na Wspólnej Agnieszka Olszewska, prawniczka o wielkim sercu, postanawia pomóc Tomkowi Tworkowskiemu, młodemu chłopakowi z Poprawczaka. Mimo ostrzeżeń Ryszarda Hebla, Agnieszka wierzy, że Tomek zasługuje na drugą szansę. Jednak podczas ich pierwszego spotkania spotyka ją przykra niespodzianka – zniknięcie portfela. Wszystko wskazuje na to, że Tomek mógł być zamieszany w kradzież. Agnieszka staje przed trudnym wyborem, czy nadal ufać chłopakowi. Mimo rozczarowania nie zamierza się poddać i chce dalej walczyć o jego przyszłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie streamingowym Max. Na Wspólnej, w odcinku 4283, który zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września, o godzinie 20.15, Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem. Jego córka Julka, uzależniona od narkotyków, trafia na odwyk, co jest dla niego jedynym wyjściem. W ośrodku terapii Igor spotyka Wiolę Brzozowską, która również zmaga się z problemami swojej córki Anastazji. Anastazja, w przeciwieństwie do Julki, całkowicie traci kontakt z matką i stacza się na dno. W odcinku 4283 Igor i Viola wspólnie próbują odnaleźć Anastazję, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dziewczyna wpada pod samochód, a Igor i Viola natychmiast ruszają jej na pomoc. Czy te trudne chwile zbliżą do siebie Igora i Violę? Jak potoczą się dalsze losy ich rodzin? W 4288 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Włodek Zięba po tragicznej śmierci swojej żony Marii poznaje Dorotę Zakrzewską. Spotkanie to ma miejsce w dramatycznych okolicznościach, gdy Maria umiera na pokładzie samolotu podczas turbulencji. Dorota, która początkowo była tylko przypadkową znajomą, szybko staje się ważną osobą w życiu Włodka. Wkrótce po pogrzebie Marii Dorota zaczyna odgrywać coraz większą rolę, poznając rodzinę Zięby i stając u jego boku w barze u Ziębów. Czy Dorota zastąpi Marię nie tylko w sercu Włodka, ale i w ich wspólnym biznesie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Emisja odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 20.15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: Jastrzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem. We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze dwie polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej

0: Jej historii i kultury.
1: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Dziś na HBO Max zadebiutował drugi sezon serialu Klara Rewolucja. Izabela Kuna i spółka wracają z nową dawką chaosu i emocji, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Klara, wplątana w rodzinne dramaty i miłosne zawirowania, musi stawić czoła powrotowi ojca i nieoczekiwanym gościom. Kolejne odcinki będą pojawiać się co piątek, a finał tej emocjonującej jazdy bez trzymanki zaplanowano na koniec września.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Zza oceanu dotarły smutne wieści. Peter Katsis, legendarny menedżer muzyczny, który przyczynił się do sukcesu takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, zmarł w wieku 69 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z zastoinową niewydolnością serca. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go w poruszających słowach, podkreślając jego wkład w muzyczną rewolucję lat 80. i 90. Katsis był prawdziwym królem chicagowskiej sceny muzycznej. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
1: W świecie muzyki niektórzy artyści zdają się żyć w innej czasoprzestrzeni. Podczas gdy jedni wydają albumy jak na taśmie produkcyjnej, inni każą nam czekać na nowe dźwięki całe dekady. Czyżby niektórzy muzycy zapomnieli, że fani nie żyją wiecznie? Wśród tych, którzy każą nam czekać, znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły. Może czas przypomnieć im, że muzyka to nie tylko wspomnienia z przeszłości, ale i nowe brzmienia, na które czekamy z utęsknieniem. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
2: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
2: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii łodzi, na której znajdowało się 6 osób. Policjanci patrolujący akwen szybko zareagowali i bezpiecznie odholowali jednostkę do portu. Funkcjonariusze przypominają o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed wypłynięciem oraz o zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Policyjni wodniacy będą obecni na akwenach przez całe wakacje, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Supraślu już w tę sobotę odbędą się Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze i przyciągnie miłośników podlaskich smaków. Na uczestników czekają degustacje, konkursy oraz koncerty zespołów takich jak Enej i Norbi. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
1: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
2: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
1: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormus. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają 3. dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji. Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Sterling Point zadebiutował na Prime Video 5 lipca i już zdobył serca widzów oraz recenzentów. Historia opowiada o 17-letniej Annie Jacobson, która po odziedziczeniu posiadłości na kanadyjskiej wyspie odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W główną rolę wciela się Ella Rubin, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Jay Duplass i Jeffrey Dean Morgan. Serial szybko zdobył uznanie, osiągając 92% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. Na razie nie ma informacji o drugim sezonie, choć Ella Rubin wyraziła chęć powrotu do roli. Produkcja jest porównywana do Byliśmy łgarzami, ale oferuje świeże spojrzenie na młodzieżowe dramaty. Prime Video po raz kolejny udowadnia, że warto inwestować w oryginalne formaty.
0: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. Już 25 sierpnia na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 941 odcinek. Flora niecierpliwie czeka, aż Elpena poprosi ją o bycie parą, ale tradycja trzyma ją w ryzach. Lolita jest rozczarowana zachowaniem Antonita na przyjęciu, lecz ten planuje romantyczną kolację, by odzyskać jej względy. Riera snuje intrygujący plan wykradzenia Moisesa ze szpitala podczas chrztu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, zdradzie i walce o lepsze jutro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 942 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a chrzciny Moisesa stają się ważnym wydarzeniem. Riera oświadcza się Carmen, a jego propozycja zostaje przyjęta. Tymczasem Abascal kradnie klucz do mieszkania Don Felipe i zamienia jego krople do oczu. Akacjowa tętni życiem podczas wieczoru panieńskiego Doni Sylwii i kawalerskiego Don Artura. Antonito, rozchwytywany przez dziennikarzy, zaniedbuje swoje obowiązki w firmie ojca oraz Lolity. Serial przyciąga widzów nie tylko intrygującą fabułą, ale także znakomitą obsadą. W 4278 odcinku serialu Na Wspólnej dramat Eweliny osiągnie punkt kulminacyjny. Greg, jej mąż, nie tylko kontynuuje swoje psychiczne znęcanie się, ale eskaluje do przemocy fizycznej. Ewelina, zdesperowana i przerażona, szuka pomocy u Weroniki, jednak jej próba ucieczki kończy się niepowodzeniem. W 4279 odcinku Greg sprowadza ją z powrotem do domu, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W 4281 odcinku dochodzi do dramatycznej próby zabójstwa Eweliny przez męża. Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją niespodziewane nadejście córki. Te emocjonujące wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hunter niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tayar informuje Derię, że dziecko Jonce trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17:15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.